0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Let me see you dance, man.

0: zagrał koncert w Krakowie i tak mu się spodobało, że w przyszłym roku Eros Ramazzotti znowu przyjedzie do nas na zaproszenie Radia Złote Przeboje, ale do Łodzi. Ale do Łodzi tym razem. Ale bilety znowu będziemy wam rozdawać na lewo i na prawo. A na razie się przywitajmy, bo się szósta zbliża. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jakim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry, witamy i za chwilę was zaprosimy na wiadomości o szóstej.
3: Autopromocja.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
4: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
3: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
3: Autopromocja.
0: 13 dzień maja w kalendarzu, to jest środa, mamy godzinę 6:00. Wiadomości Radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
1: Alicja Szemplińska zaśpiewa w finale Eurowizji. MSZ wysłało notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Ważą się losy rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Polska z awansem do finału tegorocznej Eurowizji. Alicja Szemplińska znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Zaśpiewała utwór Pray, pokazując mocny wokal i dopracowany w każdym detalu show. Po jej występie internet zalała fala komplementów. Wokalnie rozniosła wszystkich. Petarda. Zasłużyła na finał. Czytamy w komentarzach. Jutro drugi półfinał, a w sobotę wielki finał, podczas którego wystąpią przedstawiciele 25 krajów, w tym Polka.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do amerykańskiej ambasady notę, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
5: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobro na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy, no i konkretną datę wjazdu.
1: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce grozi mu do 25 lat więzienia. Ważą się losy rządowego programu Ceny Paliwa Niżej. Jak na razie przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
1: Minister przewiduje jednak, że rządowy pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony o 2 tygodnie. A dziś maksymalne ceny paliw nieco spadną. W porównaniu z wczorajszym dniem olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr. Maksymalnie za 6,84 zł. Tańsza będzie też benzyna 95. Może kosztować nie więcej niż 6,28 zł. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Ruszyły prace w rejonie skrzyżowania ulic Piątkowskiej i Trójpole. Wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu. Zawężony został prawy pas jezdni służący do skrętu w prawo w ulicę Trójpole. Z ruchu pieszego wyłączono chodnik po wschodniej stronie Piątkowskiej między ulicą Trójpole a Aleją Solidarności.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: W Poznaniu obecnie mamy 6 stopni, maksymalnie ociepli się do 15. Przez cały dzień nad naszym miastem będą chmury, ale możliwe są przejaśnienia. Synoptycy zapowiadają intensywne opady deszczu na popołudnie i wieczór. Ciśnienie jest niskie i takie będzie w najbliższych dniach. Wiatr mamy umiarkowany. Słońce zajdzie o 20:38.
0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po 6:00 zgrabnie połączymy ze sobą piłkę kopaną, kolarstwo włoskie, Formułę 1 oraz humus.
3: A potem z okazji niewyspanej nocy albo wielkiego pośpiechu wyjdziemy z domu w czymś mocno nietypowym, na przykład w piżamie. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w dniu środkowym, czyli w środę, gra nam Genesis. 4 po 6:00.

0: poranne, całkowicie wyluzowane La La La La Long w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 12 minut po godzinie 6, mamy 13 dzień maja, to jest środa. I co tam dzisiaj ciekawego w kalendarzu?
1: 124 lata temu odbyło się pierwsze w historii El Clasico.
0: Barceloniak i Real.
1: I Real, tak. 117 lat temu rozpoczęła się pierwsza edycja wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Dodatkowo obchodzimy jeszcze dzisiaj Międzynarodowy Dzień Humusu.
2: No to pomysł na śniadanie już mamy, gotowy, prawda? No a my teraz zapraszamy do apelu porannego w środę. Dajcie znać, że już nie śpicie, że jesteście z nami. 22 4 4 i 3 0 to jest numer telefonu do Radia Złote Przeboje. A zagramy wam śniadaniowy jak najbardziej kawałek, który nazywa się Lady Marmalade.

0: Samba de Janeiro w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, co ciekawe, ten przebój wcale nie pochodzi z Ameryki Południowej, tylko z Europy i do tego z Niemiec i do tego stworzył go facet o nazwisku Gottfried Engels. Herr Gottfried Engels, to już jest odrobinę za dużo dla nas.
1: Dzień dobry,
0: 26.
1: Dzień dobry, to dla odmiany za kilka minut kapela, która nazywa się Texas i wcale z Teksasu nie pochodzi, tylko ze Szkocji. Takie cuda, to tylko w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ulubiona kuchnia?
5: Wiadomo, włoska.
4: Lody?
5: No, włoskie.
4: Wakacje?
5: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
4: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
5: Fantastycznie!
4: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Reklama.

0: Ashford i Simpson w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj mamy dzień środkowy oraz dzień 13 jednocześnie. Tak tam przypominamy niechętnie, znamy gorsze połączenia przecież, ale i tak ostrożnie zapytamy, w jakim nastroju się obudziliście. Apel poranny Radia Złote przed nami. Złote Przeboje przed nami. 22:44:30. Dzień dobry, halo, co tam słychać?
1: Pozdrawiam, najlepszy poranek w Polsce. Wczoraj wielkie zwycięstwo, chociaż nie wiemy w sumie, jak Alicji pójdzie w finale. Pozdrawiam.
2: Dziękujemy za ten jakże ekspercki, aktualny głos na temat Eurowizji. Kręci nas to nieustannie. W sobotę no wielki finał. 22:44:30 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny środowy. Dzwońcie, a w radiu Złote Przeboje na dzień dobry zagramy wam wiosnę w najpiękniejszym wykonaniu. Pan Marek Grechuta na zegarach 6:32.
3: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, latem wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: A, myślę, się tego fantastycznie słucha. Can't take my eyes off of you. Gloria Gaynor, piosenka z roku 90, ale oryginał pochodzi z 1967. Zaśpiewał go Frankie Valli. I teraz uwaga, okazało się, że od tego czasu jest to jest to najczęściej grana jako pierwszy taniec na weselach piosenka w historii ludzkości. I tylko takie mamy dla was w radiu. Złote przeboje, za 20 minut będzie 7.
1: Tak, za chwilę numero uno, Tora, Tora, Tora, też dobre na wesele dla pary wchodzącej na nowe tory życia. A wcześniej sprawdzimy, czy o tej porze płynnie przedostaniecie się do pracy, czyli jak ominąć poranne korki.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Reklama. Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Do 22 maja potrwają utrudnienia spowodowane remontem przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.
12: Radio Złote Przeboje 884 FM.
11: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Każdy czasem tak ma, każdemu zdarza się takie poranne zakręcenie i czasem to zamotanie objawia się w ubraniach, nakryciach głowy, innych dodatkach, a mianowicie pytanie poranka będzie brzmiało, uwaga, czy zdarzyło wam się wyjść z domu w czymś nietypowym?
2: Mojej przyjaciółki syn właśnie zdaje egzamin ósmoklasisty i pochwaliła mi się, że wczoraj z tych nerwów wyszła do pracy w laczkach spod prysznica.
1: Brawo, pozdrawiamy. No.
3: Ja raz z kolei poszedłem do pracy w nie swoich butach, no i pół dnia się zastanawiałem, dlaczego mnie tak cisną.
2: Szpilki bywają niewygodne.
4: A córki buty to już w ogóle, tak. Kapcie, szlafrok, a może kuchenny fartuszek. No sprawdźmy, czy słuchaczom, czy wam zdarzyło się wyjść z domu w czymś nietypowym. No to 22, 4 czwórki i 3 zera. To jest telefon do nas.
1: Może też być mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepszą, najciekawszą, najśmieszniejszą opowieść obiecujemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Czy zdarzyło wam się wyjść z domu w czymś nietypowym? 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Cash uśpiewa w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4.7. Jak wiadomo, kraje mają ze sobą różne relacje, ale i tak cała prawda o stosunkach międzynarodowych wychodzi gdzie?
1: Na Eurowizji.
0: A my jesteśmy świeżo po półfinale.
1: Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji. No, wielka radość zapanowała w jej rodzinnym mieście w Ciechanowie. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 7.00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Nowym Tomyślu. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, ulica Celna 89, Nowy Tomyśl. Teddy, pełen pomysłów.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Reklama.
9: 13 maja, mamy w kalendarzu, to jest środa, jest punktualnie 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
10: Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji. Wielka radość w jej rodzinnym mieście. Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów, dziś język obcy. Zimni ogrodnicy w natarciu. Lepiej jeszcze chronić uprawy przed przymrozkami. Reprezentująca Polska Alicja Szemplińska wywalczyła awans do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Alicja ma ogromne wsparcie z Ciechanowa, czyli jej rodzinnego miasta. Wczorajszy półfinał mieszkańcy oglądali w Parku Nauki Torus, mówi jego szefowa Marzena Lętowszczyk.
11: Już tutaj jako Urząd Miasta myślimy o jakimś nowym pomyśle na wspólne oglądanie finału. Chcemy wspólnie kibicować Alicji i trzymać mocno za nią kciuki, przekazać jej takiej trochę takiej dobrej energii z tutaj, z Ciechanowa, z miejsca, w którym ona się urodziła, wychowała.
10: Finał Eurowizji już w najbliższą sobotę. Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów. Wczoraj walczyli z zadaniami z matematyki.
12: Procenty, geometria dużo.
13: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
14: No z 80%.
10: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. A dziś ostatni egzamin z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenia szkoły. Nie można go też nie zdać. Z kolei maturzyści o 9:00 przystąpią dzisiaj do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Oba egzaminy potrwają po 180 minut. Nie są one obowiązkowe, piszą je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Chłodniej, burzowo i deszczowo. Możliwe lokalne przymrozki. I tak do zimnej Zośki, czyli do piątku. Do połowy maja lepiej chronić uprawy przed przymrozkami, mówią rolnicy i ogrodnicy.
9: Tutaj przy uprawie ogórków, żeby przeciwdziałać tym mrozom, no, mamy ją przykrytą agrowłókniną.
15: Na pewno nie wolno przed 15 sadzić żadnej ani bazylii, ani pomidorów, ani papryki, bo to jest niezwykle wrażliwe na mróz.
10: Trzech zimnych ogrodników, a potem zimna Zośka to czas od 12 maja do 15 maja. To 4 dni, które w naszej części Europy bardzo często przynoszą ochłodzenie i zagrażają roślinom.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
3: Sport w 30 sekund.
16: Mateusz Stanicki, zapraszam. 36-letnia Sorana Kirstea, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, awansowała wczoraj do półfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1-7-6. Jej rywalką w półfinale będzie Coco Gauff, a dziś o półfinał powalczy Iga Świątek. Jej przeciwniczką będzie rozstawiona z piątką Amerykanka Jessica Pegula. Ten mecz o 13:00 wieczorem, ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. Polscy piłkarze ręczni rozpoczynają decydującą walkę o wyjazd na mundial. Ich rywalką rywalem będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, rewanż w niedzielę w Olsztynie.
8: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Uważajcie na poręby w Poznaniu. Zaczął się tam remont. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni tej ulicy. Prace zakładają wygrodzenia na odcinku od skrzyżowania z Kresową do skrzyżowania z Kopcową. Zachowany zostanie natomiast przejazd ulicą Jastębłonie. Utrudnienia mają potrwać do 6 lipca.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: W Poznaniu kolejny dzień będzie pochmurno, ale jest szansa na przejaśnienia. Po południu i wieczorem spodziewajcie się natomiast opadów deszczu. Według synoptyków mogą być one intensywne. Kropić może też jutro. Jeśli chodzi o temperaturę, to aktualnie termometry w Poznaniu wskazują 7 stopni. Maksymalnie ocieplnie się do 15. Ciśnienie jest niskie, a wiatr umiarkowany.
0: Radio Złote Przeboje 884 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej damy lajka, a za co damy lajka? Za wszystko i to nie zwlekając, gdyż znajomych i przyjaciół nigdy nie za wiele.
3: Tak jest, po siódmej pojawi się też dobra znajoma, Krystyna Iwona, bo dzisiaj premierowy odcinek serialu Życie z Ssaków Polskich, a będzie

0: Ten zespół powstał w czasach, w których na świecie nie było jeszcze internetu ani influencerów, a i tak zdobył fanów i to na całym świecie. Fleetwood Mac zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 minut po 7, a teraz chcemy zauważyć, że dożyliśmy czasów, w których nieustannie oceniamy się wzajemnie, tak. Dajemy lajki, kciuki albo inne gwiazdki.
1: I to praktycznie wszędzie. Od wynajmowania pokoju w hotelu po kupowanie kalafiora w dyskoncie. Wszyscy chcą od razu serduszek, plusów, lajków i gwiazdek.
2: Tak, to mamy taką radę, jeśli dostałeś lajka od nieznajomego, natychmiast dodaj go do przyjaciół, nie daj uczuciu ostygnąć. Wi, mieć czy być. Teraz Myslowic w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Mamy środę, 12 po 7.

0: Złote przeboje na dzień dobry. Ace of Base i ich pierwszy wielki przebój All That She Wants. Ten saksofon i jego charakterystyczne te turururu, to podobno trafiło na nagranie przypadkowo. Ktoś nadepnął na leżący futerał. A teraz, skoro środa, to nie będzie przypadków.
1: Nie będzie, ponieważ mamy dzień środkowy, to za 10 minut wystąpi ona, jedyna i niepowtarzalna Krystyna Iwona w premierowym odcinku Życia Ssaków Polskich. Będzie dzisiaj zimna, niczym trzej ogrodnice. Bardzo prosimy nie mylić z sześcioma królami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Złote przeboje.
1: Autopromocja.
0: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
0: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
0: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
1: Autopromocja.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape z Fadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
14: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente, a do tego jaka promocja?
15: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, z Fadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
16: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Never, never gonna give you up. Barry White śpiewał tak niskim głosem, że najlepiej słuchało się go leżąc i to przy samym gruncie, a tam aktualnie czyha niebezpieczeństwo.
1: Gdyż w tych dniach można sobie co nieco odmrozić i o tym dzisiaj ona, niezawodna Krystyna Iwona w gorącym jeszcze premierowym odcinku serialu
2: Życie z ssaków polskich.
3: Ssaki dwunożne dzielą się na te, które kupują i te, co same hodują. Te drugie zaczęły sezon na działce, choć z niepokojem wyglądały trzech ogrodników i zimnej Zośki. Bo te zimne France mogą wymrozić delikatne flance.
4: Popatrz, jaka France.
3: Za dwa dni naczelne nareszcie odetchną z ulgą. Już nie będą bać się przymrozków, które sprawią, że płatki kwiatów zczernieją i opadną. Będą pewne, że ich praca wyda owoce i warzywa.
5: To bezsmaczne, pyszne.
3: Same też rzucą w kąt swoje ciepłe okrycia. Bo ani na działkach, ani na łąkach nikomu już nie zagrozi odmrożenie korzonka.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: Strefie Słoty Królu Złoty. Gdzie indziej usłyszysz przeboje takie jak ten Malinowy Król w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry śpiewała Urszula i budziła z nami środę za 22:08.
1: Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Pytanie, na co komu dziś Lady Punk? W Radiu Złote Przeboje się nie mieści, ale Lady Punk mieści się ze wszystkimi kawałkami, nawet takim, który nazywa się Na co komu dziś. No i zagramy za kilka minut, a wcześniej sprawdzimy, jak tam sytuacja na drogach od rana.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design. Funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ale tu ruch.
9: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
8: O, kwiat pszczelej młodzieży.
9: Kwiat i doniczki. I to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
8: To zapylam tam z tobą.
10: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Minis Morawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
13: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
16: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Ruszają prace na Jesionowej w Poznaniu. Dzisiaj wprowadzona zostanie tam tymczasowa organizacja ruchu, a także ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Będzie obowiązywać aż do 21 maja. Prace prowadzone są na prawym pasie, na odcinku od ulicy Brzozowej w kierunku ulicy Góreckiej.
17: Radio Złote Przeboje 884 FM.
19: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
16: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
20: Sponsorem programu jest RZ.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy wczesną porę, za 10 minut będzie 8 i dlatego nie boimy się zadać pytania, czy zdarzyło się wam wyjść w dom z domu w czymś nietypowym? Mhm. To jest właśnie pytanie środowego poranka, no i w tej sprawie dzwonicie pod numer 224430.
2: Szłam przez główną ulicę mojego miasta, a na głowie 3 różowe wałki.
3: Otóż moja żona z pracy kiedyś wyszła w czepku pielęgniarskim. Mhm.
4: Zapomniałam założyć spódniczki i założyłam palto.
5: Mnie się zdarzyło kiedyś pójść do pracy w dwóch różnych butach.
6: Mnie to się nie udało w niczym nietypowym wyjść na ulicę, ale mężowi, no i owszem. Raz, kiedy szedł na drugą zmianę do pracy, wyszedł po prostu tylko w kurtce i niestety nie założył spodni, szedł w kalesonach.
7: Kalesony na zimnych ogrodników to wcale nie jest taki zły pomysł. Czy zdarzyło wam się wyjść z domu w czymś nietypowym? 224430 to telefon. No i może też być mailowo. poranek@złoteprzeboje.pl.
1: No, za najlepszą opowieść obiecujemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. W czym nietypowym zdarzyło się wam wyjść z domu? 224430.
0: Mamy temat.

0: tu w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 5:08. Czy wy też tak macie, że jak kupujecie przez internet, to te tańsze rzeczy przez telefon, a poważniejsze, droższe rzeczy przez laptopa, żeby podnieść powagę i prestiż? Mamy coś takiego, prawda? I teraz będzie coś dla właśnie kupujących przez internet.
1: Ważna ta wiadomość, którzy robią zakupy w internecie, bo od czerwca jedna zmiana może ułatwić każdy zwrot.
0: I
1: powiem więcej o tym już w najbliższych wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Autopromocja.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
4: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
5: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
3: Autopromocja. Reklama.
6: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena promocyjna to 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 10:00. Centrum Handlowe Poznania.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
12: To co, Marian? Rowery?
13: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
12: A raty jakie mają?
13: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
13: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
15: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
16: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Co za dzień.
13: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.
0: 13 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest środa, jest 8, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: MSZ i prokuratura z pytaniami do USA w sprawie Ziobry i Romanowskiego. Koniec problemów ze zwrotami, sklepy internetowe muszą wprowadzić nową funkcję. Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju tenisowego w Rzymie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Resort pyta m.in. o podstawy prawne i faktyczne. Jeszcze więcej pytań do ambasady USA ma prokuratura. Dotyczą nie tylko Ziobry, ale też i Marcina Romanowskiego.
20: Na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę? Czy powoływali się na status uchodźcy lub czy wystąpili o azyl?
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Ziobro i Romanowski są w Polsce ścigani w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Kolejna awaria na kolei w Śląskiem. PKP PLK informuje, że w trakcie prac na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające. Problemy są na trasie w kierunku Tychów z Bardonia, Wisły i Rybnika, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
21: Część pociągów Kolei Śląskich jest odwoływana. W przypadku innych skrócono ich bieg oraz uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Jeszcze inne jeżdżą trasami alternatywnymi.
1: Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie naprawiona. Jeden klik i gotowe. Od 19 czerwca sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie widoczny przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić na przykład robienie zakupów konsumentom, ale niewiele firm o tym wie, mówi Michał Wójcik z Alsendo.
22: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
1: Brak takiego internetowego guzika może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Iga Świątek zagra dzisiaj o półfinał turnieju tenisowego w Rzymie. Zadanie trudne, bo na jej drodze stanie Amerykanka Jessica Pegula. Obie zawodniczki regularnie spotykają się na korcie. W ostatnim czasie nasza tenisistka ma problemy z pokonaniem zawodniczek z czołowej dziesiątki, ale turniej w Rzymie może być przełomem i powrotem Polki do wielkiej formy. Początek meczu o 13:00.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
23: Do 1 czerwca mają potrwać utrudnienia na ulicy Serbskiej w Poznaniu. Trwa jej remont. Prace na podkacie na odcinku od ulicy Wilczak w kierunku skrzyżowania z Naramowicką po stronie północnej. Wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu i zawężenia jezdni.
24: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
4: Pogoda w Poznaniu.
23: 8 stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. Maksymalnie temperatura może wzrosnąć do 16 stopni. Do końca dnia ma być pochmurno, ale z przejaśnieniami. Według synoptyków może też pokropić, czyli pogoda w kratkę. Ciśnienie mamy niskie, takie utrzyma się do końca dnia. Wiatr wieje umiarkowany. Po południu podmuchy mogą być silne.
4: Radio Złote Przeboje 884 FM.
24: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
4: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry. Po ósmej przypomnimy kibicom, kiedy to zaczyna się ten mundial i zaprezentujemy polską wersję piosenki mundialowej.
25: No, będzie, będzie. Daj, daj. Po ósmej też wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu w nagrodę za wyjście z domu w czymś nietypowym. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. W dniu środkowym gra nam kombi. 4 po 8.

0: Stage Yacht Radio, złote przeboje na dzień dobry, nie do przekrzyczenia normalnie, nadawałaby się na kibicę naszej reprezentacji piłkarskiej, prawda? No a tymczasem narazimy się fanom polskiej piłki, gdyż chcemy przypomnieć, że to już niebawem, 11 czerwca, meczem Meksyk-RPA rozpocznie się tegoroczny mundial.
1: Tak.
0: No i przypomnijmy, Polska się nie dostała, ale za to...
2: No ale za to zagrają takie kraje.

0: jak Uzbekistan, Jordania, Katar, Wybrzeże Kości Słoniowej, Bośnia i Hercegowina, Irak, o Kongo.
1: No fajnie, no, fajnie, szkoda, że nie my. I wszystkie te kraje wymienione chcą, żeby im właśnie dać ten puchar mundialowy, daj, daj. I przy tej okazji przypomnijmy oficjalną piosenkę mundialową Daj, daj Shakiry, trochę w wersji spolszczonej.
2: Daj kamienio!
1: Shakira będzie trzeci raz śpiewać na mundialu, ale takiej wersji jeszcze chyba nie zna sama. A teraz oryginalne wykonanie Simply Red na Dzień Dobry w Radiu Złote Przeboje, 12 po 8.

0: właśnie do tego przeboju, do Billie Jean, Michael po raz pierwszy w historii zaprezentował swój księżycowy krok, moonwalk. Wiele razy człowiek chciał się nauczyć, ale nie jest tak łatwo. Trzeba mieć przeprosty jak Rafał Masarak, a w pewnym wieku to już bardziej takie lumbago dopada niż moonwalk.
1: Lumbago dopada, lumbago. Chociaż chciałoby się do pracy tak bardziej do tyłu niż do przodu. No nic, radio złote przeboje na dzień dobry, 20 minut po 8. Kochani, to już ostatnie minuty na chwilę szczerości i wyznanie, w czym nietypowym zdarzyło ci się wyjść z domu. Dzwońcie pod numer 224430, a za najbardziej oryginalny outfit będzie kawa w nagrodę.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2300.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays.
1: Ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays. Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie.
0: Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Nowym Tomyślu. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, ulica Celna 89, Nowy Tomyśl. Teddy, pełen pomysłów.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonic Air Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 999 zł. Teraz za 699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Then we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Mamy temat. Dzwońcie.
2: Ależ to był temat. Czy zdarzyło wam się wyjść z domu w czymś nietypowym? To było pytanie i temat środowego poranka. W tej sprawie dzwoniliście przez cały poranek. No i czas na podsumowanie.
3: Nietypową rzeczą, z którą wyszedłem na dwór, to kurtka mojej córki.
4: Koleżanka założyła bluzkę do pracy na złą stronę.
5: Jechałem w letnie piżamie kupić garnitur i koszulę, a i prawo.
3: Wyszedłem z domu w spodniach mojej małżonki.
6: Mój mąż nie tak dawno temu na szkolenie wyszedł z domu z kotem w walizce.
2: Na adres poranek@złoteprzeboje.pl słuchaczka Justyna napisała, co napisała?
7: Kiedyś rano zapomniałam wyrzucić po drodze do pracy śmieci i wsiadłam do tramwaju z 60-litrowym workiem.
8: Pięknie, pięknie. No złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy za tę ostatnią historię z workiem, bo chcieliśmy tu podkreślić, że lepsze śmieci w tramwaju od kota w walizce, gdyż nie miauczą. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie głosy.
2: Dziękujemy, dziękujemy, a jutro będziemy wspominać domy i mieszkania z lat 80. i 90., czyli co w nich było takiego, czego dzisiaj już się nie spotyka, na przykład plastikowe paski na futrynie.
1: Mamy temat. Dzwońcie.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Cena promocyjna to 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 10:00. Centrum Handlowe Poznania.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Swadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
16: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
21: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
22: Złote przeboje w drodze.
23: W Poznaniu mamy nowe utrudnienia. Rozpoczęły się prace na Jesionowej. Dzisiaj wprowadzona zostanie tam tymczasowa organizacja ruchu. Będzie obowiązywać do 21 maja. Prace prowadzone są na prawym pasie, na odcinku od ulicy Brzozowej w kierunku Góreckiej. Ma tam obowiązywać ruch wahadłowy.
22: Radio Złote Przeboje 884 FM.
21: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Flames of Love i Fancy, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry za 20, nie, tak, za 12. Jest dobrze, że ta matura już tak daleko za mną. Chcieliśmy tutaj powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu dołączyła do nas nowa prowadząca, nazywa się Beata Kozidrak i że już zdążyła nieźle namieszać.
1: Oj, zdążyła, gdyż codziennie po południu ma dla was zagadki związane z piosenkami właśnie swoimi, czyli Beaty i Bajmu też, ale i z naszymi ulubionymi gadżetami z lat 80. i 90.
0: No i codziennie o 17.30 w finale tej zabawy ktoś z was zdobywa złoto przebojowy radioodbiornik oraz zdjęcie Beaty z autografem.
2: Jak brzmi dzisiejsze hasło, o które pytaliśmy, to składające się z dwóch słów?
3: Gorąca krew.
2: Pięknie udało się zgarniać nagrody. Gorące brawa.
3: Gorące brawa, gorąca krew, wszystko tak gorące oprócz dzisiejszej pogody.
1: Wszystko się zgadza oprócz pogody. Tak było wczoraj. Na nagrody możecie zerknąć wolną chwilą na naszym profilu na Instagramie, a jak nabierzecie ochoty na nagrody, to bawcie się z Radiem Złote Przeboje. Dzisiaj po południu polecamy i zapraszamy. A teraz gramy Classic Nouveau w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. Tak długo prowadzący gadali, że już nie jest za 12.09, tylko za 11.09. O!

0: Jeden z największych przebojów samego środka lat 90. w Polsce, Zegar, z trzeciego solowego albumu Edyty Bartosiewicz. Płyta nosi tytuł Shock and Show. Pamiętacie? A teraz u nas przedsmak zbliżających się wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Od poniedziałku mocno trzymamy kciuki za wszystkich ósmoklasistów. Dzisiaj ostatni egzamin z języka obcego. Więcej o tym będzie już za moment w wiadomościach o 9:00.

0: Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
0: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.
2: W kalendarzu jest 13 maja i to jest środa, jest punktualnie 9 i jak zawsze o pełnej wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
22: Ostatni test i ostatnie emocje. Ósmoklasiści piszą dziś język obcy. Susza, przymrozki i straty. Rolnicy zapowiadają kolejny protest w Warszawie. Tatry pod śniegiem. Warunki w górach znów trudne. Dziś ostatni z egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie właśnie rozpoczęli test z języka obcego. Jak co roku zdecydowana większość wybrała język angielski. Wśród zadań m.in. rozumienie ze słuchu, gramatyka czy wypowiedź pisemna. O nastroje uczniów dziś o poranku pytał nasz reporter.
0: Angielski będzie proste. Nie.
3: Nie?
4: Nie. Angielski nie?
3: Ja to z angielskiego to no, no.
4: A ty no, czy jest?
3: Nie, no u mnie to może jakoś będzie, no. Nie będzie źle, na pewno.
4: You can speak English?
3: Yeah, I can.
4: Very well.
22: Na rozwiązanie egzaminu uczniowie mają dzisiaj 110 minut.
23: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
22: Rolnicy zapowiadają na 20 maja kolejny protest w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami i domaga się pomocy rządu, mówi jej przewodniczący Tomasz Oprzeński.
24: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
22: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Ceny biletów do górskich parków narodowych wzrosną. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce doliczyć do wejściówek 15-procentową opłatę na ratownictwo górskie. Przykładowo bilet do Tatrzańskiego Parku Narodowego może podrożeć z 11 do 13 zł. A tymczasem w Tatrach w nocy spadł śnieg. Świeży puch pojawił się już od wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza. Na szczytach wyraźnie się ochłodziło. Rano na Kasprowym Wierchu termometry wskazywały minus 7 stopni. Obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego. Przy wystąpieniu objawów udaru mózgu ważna jest każda minuta i trzeba jak najszybciej wezwać pomoc, nawet jeśli objawy udaru mijają. Jakie to objawy i jakie mogą być skutki udaru oraz jakie czynniki zwiększają ryzyko jego wystąpienia, o tym dzisiaj w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy już za godzinę.
23: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
25: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
26: Na audycję zaprasza sponsor właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
23: Sport w 30 sekund.
27: Mateusz Stanicki, zapraszam. Iga Świątek zagra dzisiaj w ćwierćfinale tenisowego turnieju Rangi 1000 w Rzymie. Jej rywalką będzie rozstawiona z piątką Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. Wcześniej do półfinału awansowały Sorana Kirstea i Coco Gauff. Dziś zaległe spotkania piłkarskiej ekstraklasy. Wieczorem powalczą Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Ten, kto wygra, zostanie w walce o tytuł mistrza Polski. W drugim meczu Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze. Ekipa z nadmorza, nawet jeżeli wygra ze strefy spadkowej, nie ucieknie. Ale porażka mocno utrudni jej walkę o utrzymanie.
25: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
26: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
23: Pogoda.
22: Dzień z przewagą chmur i przelotnym deszczem. Przejaśniać się może głównie we wschodniej Polsce. Na termometrach od 11 stopni w Białymstoku, 12 w Gdańsku, 13 w Warszawie, Krakowie i w Poznaniu, do 14 stopni we Wrocławiu.
23: Radio Złote Przeboje, 884 FM.
25: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: 13 maja, jak ten czas zasuwa, a już niedługo, już 29 maja, Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk dadzą w Warszawie super, hiper, ekskluzyw koncert z okazji 50 lat wspólnego grania.
28: O, minęło, szybciutko poleciało. W głowie się nie mieści, no a my mamy dla was zaproszenia na Torwar, na ten koncert. Chcecie się pobawić przy kawałkach Kombi, kawałkach Skywalkera i ONA, no to wejdźcie czym prędzej na złoteprzeboje.pl, bo kolejne bilety pojadą do was już za niecałe pół godziny. 5 po 9, Pointer Sisters.

Promować mnie zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Kasia Kowalska. No jeszcze 20 lat temu, wtedy kiedy to zrobiła, to trzeba było zaśpiewać ładnie piosenkę, nagryzdać laurkę albo chociaż ładnie poprosić kogoś, kto znał się na mapie. Dzisiaj wystarczy odpalić

0: nawigację i liczyć, że nas tak poprowadzi, że nie wjedziemy do rzeki czy w jakieś inne maliny, no nie?
1: Zdecydowanie. A za chwilę będzie kapela, która ma na świecie więcej wyznawców niż kościół potwora spaghetti normalnie. Tych panów kocha prawie tylu ludzi, ilu jest wielbicieli pizzy na cienkim. Depeche Mode, sami słyszycie w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Ale piosenka będzie o czymś niezbyt już modnym, czyli o polityce prawdy. Policy of Truth. Gramy w dzień środkowy z dedykacją dla wiecie kogo.

0: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena promocyjna to 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
10: Thank you.

0: forma, co za forma. Od ponad 55 lat na scenie Maryla Rodowicz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No a tymczasem 50 wspólnych lat, niewiele mniej. Na scenie świętują w tym roku Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. No i z tej okazji zapraszają 29 maja na koncert na warszawskim Torwarze.
1: Zagrają kawałki Kombi, ale też uwaga, uwaga, będą kawałki Skywalkera, będą numery ONA. Chcecie tam być, chcecie się z nimi bawić i świętować, no to wchodzicie na stronę złoteprzeboje.pl i piszecie nam maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się wam królowie życia.
0: I swój pomysł nawet nie w 5 słowach, tylko nawet krótszy, wysłała słuchaczka Bernadeta z Józefowa pod Warszawą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To opowiadaj, z czym kojarzą ci się królowie życia.
2: No, mi się właśnie kojarzą z dźwiękiem młodości w głośnikach, to dlatego, że dla mnie tak brzmi muzyka Kombi, którą znam z domu rodzinnego, dlatego, że moi rodzice swój pierwszy taniec właśnie zatańczyli do utworu Kombi i to było słodkiego, miłego życia.
1: Jaki czad, niesamowite! No to słuchaj, wspomnienia piękne i za te piękne wspomnienia i królewskie naprawdę skojarzenia masz od nas podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia.
2: Brawo dla ciebie!
1: I teraz tak, jeśli masz ochotę, to możesz się na koncercie ustawić pod samymi głośnikami, żeby ci te dźwięki jeszcze po koncercie tak przez tydzień w uszach dzwoniły, okej?
2: Dobrze, na pewno będzie to wtedy wydźwięk na kolejne 50 lat.
1: No i super, i widzimy się na Torwarze 29 maja.
0: Tak, zapraszamy, jeśli poczuliście też, że wy też chcielibyście się pobawić z nami, no to zapraszamy złoteprzeboje.pl, tam wchodźcie, kolejne bilety na koncert Królowie Życia już jutro o 9.30 tylko w Radiu Złote Przeboje. A teraz nam zagra Samantha Fox za 26 minut 10.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: A, dokąd lecisz, Biedronko?
9: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
8: A co to za sklep?
9: To sklep Ogród. Mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
8: Kumam.
10: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
11: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail, możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
12: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego, Przeźmierowo-Rynkowa 160, www.polody.pl.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays. Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
19: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.

0: To była grupa The Police, Every Breath You Take. Nie będziemy przypominać, ile Sting codziennie zarabia na tej piosence, jak mu się żyje tam w tej Toskanii, w tej winnicy, jak to sobie koncerty daje, kiedy chce. Wcale mu nie zazdrościmy.
1: Nie.
2: W ogóle.
0: W ogóle mu nie zazdrościmy. W ogóle. Dobra, nie. Jutro się spotykamy, będzie świetnie. Dziękujemy za dzisiaj, kochani.
2: Dziękujemy.
0: Bardzo.
2: Dziękujemy, kłaniamy się nisko. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz.
0: Dzięki wielkie.
2: Dzięki. A Gosia Kościelniak przy mikrofonie.
1: Jestem i będę namawiała, abyśmy nie zazdrościli kolejnym artystom, których będziemy słuchać, jakie to mają wspaniałe życie, bo my też mamy wspaniałe życie, co będziemy udowadniać po godzinie 10:00.

0: tęsknię za tobą jako pustynia, która tęskni za deszczem. Oj, tęskni, no ale dziś trochę więcej deszczu też w wielu miejscach Polski. Na razie zapraszam na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy i prognozy pogody. Także za 4 minuty 10 Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
9: Wiadomości z Poznania.
10: Urszula Salamon, zapraszam. W Poznaniu rusza Impact. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w tej części Europy. Do stolicy Wielkopolski przyjechali liderzy globalnych firm, politycy, a także nobliści, wśród nich Olga Tokarczuk i Daron Acemoglu, laureat w dziedzinie nauk ekonomicznych. Impact odbywa się na międzynarodowych targach poznańskich. Tymczasem rozpoczęły się już zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się elektronicznie przez system Nabór. Zapisy potrwają do 22 maja. Na koniec zaglądamy do poznańskiego zoo. Szerokostopki białoogonowe to jego nowi mieszkańcy. O tych niezwykłych gryzoniach opowiada Urszula Sajda z ogrodu zoologicznego.
11: Oswajają się z nowymi opiekunami. Charakterystyczne, co widać w tym gatunku, to to, że mają budy w formie gniazd.
10: Ich ojczyzną jest Madagaskar. Słyszymy się za godzinę. Opowiemy wtedy o akcji Zielony Gest.
9: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
12: Dorota Wartycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje mówimy o udarze mózgu. Jak go rozpoznać? Jakie daje objawy? Neurolog z Wojskowego Instytutu Medycznego profesor Jacek Staszewski mówi, że udar przejawia się gwałtownie.
13: Może wystąpić nagłe osłabienie siły mięśniowej, czyli ten tak zwany paraliż połowy ciała, zarówno kończyny górnej ręki, często również dolnej. Mogą wystąpić zaburzenia mowy. Pacjent usiłuje coś powiedzieć, ale mowa jest zniekształcona, mowa jest nieczytelna. Może w ogóle nie być w stanie w żaden sposób artykułować. Mogą być inne objawy uszkodzenia mózgu, bardzo silne zaburzenia równowagi, bardzo silne zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia czucia.
12: A jakie są rodzaje udarów mózgu? O tym powiem za godzinę.
9: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Poznaniu.
10: 10 stopni wskazują aktualnie termometry w Poznaniu. Maksymalnie ociepli się do 16. Do wieczora ma być pochmurno z przejaśnieniami. Po południu możliwe są lekkie opady deszczu. Kropić będzie też jutro, a silnych opadów spodziewajcie się w piątek. Ciśnienie mamy niskie i takie utrzyma się w najbliższych dniach. Wiatr wieje umiarkowany.
9: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
12: No to mamy już środowe przedpołudnie. Dzień dobry, Gosia Kościelniak. Mam nadzieję, że dobrze rozpoczął się Wasz dzień, tym bardziej, że jeśli zrobiliście to z Radiem Złote Przeboje, to nasza ekipa na pewno się o to starała. Tym bardziej, że ja wstaję właśnie z nimi, nasza ekipa porannego programu. A teraz Freddie Mercury zaśpiewa.

0: Ka-ching!
1: 10:09, większość z nas w pracy i przypominam, robota nie zając, więc jeśli przez chwilę odetchniecie, tak jak ja na naszym Instagramie widać, jak to robię w szybkim, zapracowanym dniu pracy, więc jeśli macie ochotę, jeśli możecie odetchnąć przez chwilkę i zadzwonić tutaj do Radia Złote Przeboje, żeby wspólnotę kolejnego dnia budować, to proszę powiedzcie mi, gdybyście mogli pracować w innym zawodzie przez jeden dzień, to w jakim? I dlaczego? Bardzo jestem ciekawa. Czego chcielibyście spróbować? Czego w ten sposób się dowiedzieć? Ja na przykład całe życie pracuję w radiu. Wiem chyba wszystko o tajnikach radia. A zawsze byłam ciekawa, jak to jest pracować w zoo. Karmić wielkie koty, tygrysy, lwy. Jeden taki dzień byłby dla mnie super. 2244 i 3 0 za najciekawszy pomysł oddam nasz kubek porcelanowy z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Gdybyś mógł pracować w innym zawodzie przez jeden dzień, to w jakim i dlaczego? 2244.

0: promocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
0: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
13: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

Ktoś jeszcze by nie zauważył, nie usłyszał, może by nie dotarła ta wiadomość do kogoś z Was, że nasza ekipa Radia Złote Przeboje powiększyła się od początku maja o nową osobę, o nową prowadzącą, która w niedzielę od godziny 12 do godziny 14 będzie miała swój program, która codziennie o 12.30 jest też naszym gościem i opowiada o swoich największych przebojach, głównie z lat 80. i 90. No to teraz właśnie donoszę i podkreślam. Jest to Beata Kozidrak. I dzisiaj też o 12.30 będzie rozmawiała z Piotrem Jaworskim. Posłuchajmy razem, o czym dzisiaj Beata Kozidrak będzie opowiadać w naszym cyklu w Radiu Złote Przeboje.

0: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Cena promocyjna to 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytryniano magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytryniano magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
7: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
8: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
11: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
12: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Wydawałoby się, że zwykła środa, a cały czas nosimy w naszej głowie marzenia. Dzisiaj zapytałam, gdybyście mogli pracować w innym zawodzie przez jeden dzień, to w jakim i dlaczego? Bardzo jestem ciekawa. A wy dzwonicie?
2: Jestem oficerem marynarki, jako główny mechanik bywałem na okrętach na całym świecie, a ciągle nie chciałbym być przewodnikiem górskim, brać grupę i iść w góry, żeby był troszkę adrenaliny, czułbym się odpowiedzialny za grupę, też pilotem górskich wycieczek. Pozdrawiam, Cezary.
3: Jeśli miałbym móc jeden dzień wykonywać jakąś profesję, może byłby to ksiądz, posłuchać spowiedzi, poprowadzić jakąś mszę, porozmawiać z wiernymi, a ten jeden dzień w celibacie pewnie bym wytrzymał.
4: Chętnie spróbowałabym pracy jako bibliotekarka w takiej starej, klimatycznej bibliotece, gdzie każdy dzień to trochę odkrywanie historii ukrytych w książkach i rozmowach z ludźmi.
5: Chciałbym zostać smakoszem kawy, dlatego że sam uwielbiam pić kawę i chciałbym poznać historię, no i oczywiście smaki kawy z całego świata.
1: I już się robi bardzo ciekawie i można się przyjrzeć własnym marzeniom i pragnieniom. 2244430. Ciekawe pomysły, a za najciekawszy oddam nasz kubek porcelanowy z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje tuż po 12. Jeszcze można napisać, jeśli nie możecie akurat zadzwonić. robota@złotyprzeboje.pl, bo robota nie zając. 2244430. Za 10 minut będzie 11.

most do twojego serca, Bridge to Your Heart, rok 1987, wtedy to był wielki przebój, a dziś słuchamy tego w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie godzina 11, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy, no i prognoza pogody, a ponieważ środa to cykl Sprawdzone Środy, dziś specjalnie dla was posłuchajmy razem.

0: spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
1: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ulubiona kuchnia?
7: Wiadomo, włoska.
6: Lody?
7: No, włoskie.
6: Wakacje?
7: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
6: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
7: Fantastycznie!
6: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
12: Wiadomości z Poznania.
13: Urszula Salamon, zapraszam. Brutalny rozbój miał miejsce przy ulicy Zgoda w Poznaniu. 33-latek zaatakował seniora, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, mówi podkomisarz Łukasz Paterski.
14: Sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię, następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele.
13: Napastnik wcześniej miał też grozić nastolatkowi podcięciem gardła. Podejrzany usłyszał już zarzuty. Zmieniamy temat. Trwają konsultacje społeczne dotyczące zasad nocnej sprzedaży alkoholu. Do udziału zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Poznania, a przede wszystkim przedsiębiorcy. Ankiety znajdziecie na stronie poznań.pl. Można je uzupełniać do końca maja. Jutro z kolei odbędzie się akcja Zielony Gest. Osoby, które przywiozą odpady problemowe na jedno z poznańskich gratowisk, będą mogły odebrać sadzonki krzewów owocowych. Akcja potrwa od 8 do 16, a za godzinę opowiemy o trwającym w Poznaniu kongresie Impact.
12: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Dorota Wartycka. O udarach mózgu mówimy dziś w radiu Złote Przeboje. Jak je rozpoznać, co robić i dlaczego pomoc powinna nadejść jak najszybciej. Jednym z udarów jest udar niedokrwienny, mówi neurolog z Wojskowego Instytutu Medycznego profesor Jacek Staszewski.
16: Możemy spotkać pacjentów z udarami niedokrwiennymi, czyli spowodowanymi zazwyczaj miażdżycą czy konsekwencjami chorób serca. Mhm. Te udary niedokrwienne są spowodowane zaburzeniem przepływu krwi przez określone naczynie krwionośne. W zależności od tego, w jakiej okolicy dojdzie do zaburzeń przepływu krwi, no takie też będą objawy kliniczne.
15: Za godzinę posłuchajcie o drugim rodzaju udaru, o udarze krwotocznym.
12: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Poznaniu.
13: W Poznaniu powoli się przejaśnia, ale niebawem znów na niebie pojawi się więcej chmur. Po południu synoptycy przewidują opady. Dzisiaj mamy pogodę w kratkę. Termometry obecnie wskazują 11 stopni. Maksymalnie ociepli się do 15. Ciśnienie jest niskie i takie utrzyma się w najbliższych dniach. Wiatr wieje umiarkowany.
12: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
15: Nie
11: niskie ciśnienie, to może wiecie, co teraz zrobimy. Oprócz tego, że posłuchamy wielkiego przeboju Belindy Carlisle w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę. Belinda, potem Alizé. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

9 minut po godzinie 11, słuchacie Radia Złote Przeboje. Podobno rok 2027 zbliża się wielkimi krokami. No jak to? Przecież dopiero 26 się rozpoczął. Ale coś w tym jest. Wraz z rokiem 27 okrągła 30. rocznica wydania pierwszego albumu zespołu NSYNC nadchodzi. I fani grupy oczekują, że zespół zdecyduje się uczcić ten jubileusz. Ostatnie plotki o możliwym powrocie NSYNC postanowił skomentować Joey Fagen, jeden z członków boys bandu, i podkreślił, że nie przewiduje w najbliższym czasie powrotu zespołu na scenę, chociaż takie plotki się pojawiły, i zaznaczył, że część członków NSYNC byłaby zainteresowana wspólnym występem, ale nie wszyscy podzielają ten entuzjazm. I teraz plotka, czyli Justin Timberlake jest głównym powodem, dla którego NSYNC nie planuje powrotu? Fagen zasugerował, że jest w tym ziarno prawdy.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
6: Tak już jest. Nic

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czeki dałt, kusi cenę każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Reklama.

0: Gdybyś mógł pracować w innym zawodzie przez jeden dzień, to w jakim i dlaczego? Kacper napisał tak: pracuję w korporacji, a jeden dzień chciałbym pracować jako maszynista, prowadzić pociąg. Marzenie. Zero maili, zero pośpiechu, tylko tory, tory, tory i kawa. A tak to sobie, Kacper, wyobrażasz, tak? Dzwonicie.
1: Ja bym chciał jeden dzień pracować jako rolnik, traktorem orać pole. Takim dużym traktorem, który ciągnie tam kilka skip.
2: Chętnie zostałbym testerem Materacy i do tego brałbym wszystkie nadgodziny.
0: Tester Materacy. Oj, to chyba jeden dzień to trochę za mało jednak. To by się człowiek dopiero rozbisurmanił i by się tak w tym umościł i chciałby pracować dłużej. Świetny zawód. 2244430 albo pisać można robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy pomysł oddam na szkubek porcelanowy Radio Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do południa.

0: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena promocyjna to 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Nowym Tomyślu. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, ulica Celna 89, Nowy Tomyśl. Teddy, pełen pomysłów.
3: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

Powolutku zbliżamy się do południa, a o 12.30 codziennie w Radiu Złote Przeboje o swoim kolejnym wielkim przeboju opowiada nasza koleżanka z radia, bo pracuje z nami od niedawna, ma swój autorski program w niedzielę i współpraca radiowa ją wciągnęła bardzo. Beata Kozidrek dzisiaj znowu o jednym ze swoich przebojów opowie więcej niż wiemy. Inaczej, tak z jej strony, ciekawostki i nieznane historie właśnie w Radiu Złote Przeboje. Mamy też konkurs związany z tymi wspaniałymi latami, specjalnie dla Was, ale to troszeczkę później. Właściwie wszystkie przeboje Beaty Kozidrek znamy na pamięć, ale ten, o którym obiecała opowiedzieć dzisiaj, jest jednym z najbardziej szczególnych i jest symbolem epoki. 12.30 się zbliża, to posłuchamy razem.

0: No, czego by nie powiedzieć o spajsetkach, to energię to one miały. Wanna be Spice Girls, rok 96. A teraz już za 6 minut będzie południe. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i okolicy.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
3: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Cena promocyjna to 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Oglądamy coś razem?
12: Chętnie. Poszukam jakiegoś serialu.
11: Mam coś lepszego.
12: Lepszego niż serial?
11: Jasne. Nasze wymarzone mieszkanie do obejrzenia na żywo na dniach otwartych osiedla przy Unii. I aż 8% taniej.
12: O, no to jedziemy.
11: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii do biura sprzedaży. Poznań, Unii Lubelskiej 6, lokal U2 od czwartku 19 marca do soboty 21 marca. Tylko teraz odbierzesz 8% rabatu na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na przyunii.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii.
13: Tu Małgorzata Rozenek-Majtam. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
0: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
2: Wiadomości z Poznania.
14: Urszula Salamon, zapraszam. Rozpoczął się impact. Do Poznania przyjechał m.in. były premier Kanady Justin Trudeau, aktywistka na rzecz praw człowieka Amal Clooney i noblista Daron Acemoglu. Impact to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w tej części Europy. Potrwa do jutra na międzynarodowych targach poznańskich. Przenosimy się na poznański Grunwald. 7 maja 33-latek brutalnie pobił tam seniora, mówi podkomisarz Łukasz Paterski.
15: Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Już następnego dnia funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 33-latka.
14: Podejrzany usłyszał już zarzuty. Zaatakowany przez niego senior z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Na koniec zaproszenie do poznańskiego zoo. Ma nowych mieszkańców. To szerokostopki białoogonowe. Ich ojczyzną jest Madagaskar. Gryzonie przyjechały do nas z Wrocławia.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
16: Dorota Wartycka. Mówimy dziś w radiu Złote Przeboje o tym, jak objawia się udar i jakie mogą być rodzaje udarów. Jednym z nich są udary niedokrwienne. Drugi rodzaj to udary krwotoczne, mówi neurolog z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie profesor Jacek Staszewski.
17: Do których dochodzi wskutek pękania naczynia, ponieważ dochodzi do uszkodzenia określonego obszaru w mózgu unaczynionego przez daną tętnicę, objawy będą bardzo podobne, w zasadzie nie do odróżnienia na podstawie obrazu klinicznego, od udaru niedokrwiennego. Przy czym rokowanie w udarach krwotocznych, czyli tych tak zwanych wylewach, zwykle jest gorsze, zwykle jest cięższe, dlatego że medycyna nie zna w tym momencie skutecznych metod leczenia u takich pacjentów poza ratującym życie zabiegiem neurochirurgicznym.
16: A uszkodzenie mózgu przy udarach krwotocznych zwykle jest bardziej rozległe. Dlaczego pomoc należy wezwać nawet przy mijających objawach udaru? O tym powiem za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
18: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
2: Pogoda w Poznaniu.
14: Obecnie termometry w Poznaniu wskazują 12 stopni. Będzie jeszcze trochę cieplej. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 16 stopni. Ciśnienie mamy niskie. Wiatr natomiast jest umiarkowany. Miejscami podmuchy mogą być silne. Po 12 może też kropić. Lekkiego deszczu spodziewajcie się także jutro. W piątek opady mają być intensywne.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
18: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
0: Środę i mamy już po południe. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. Przed nami ATC, potem Robert Palmer. Rok 1990, bo to Radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. właśnie. Za kilka minut podsumujemy sobie dzisiejszą naszą rozmowę z cyklu Robota, nie zając, więc zostawiamy.

0: Robota nie zając.
1: Właśnie, robota nie zając, więc krótkie przerwy, na przykład na zastanowienie się nad taką kwestią, zawsze nam się przydadzą i wyjdzie nam lepiej praca później. Dzisiaj pytałam, gdybyś mógł pracować w innym zawodzie przez jeden dzień, to w jakim i dlaczego? Pisaliście, dzwoniliście, mamy jeszcze kolejne propozycje.
2: Ja w swoim życiu w wielu zawodach pracowałem, ale ten jeden dzień, jakbym miał wybrać, to bym chciał spełnić swoje marzenie dzieciństwo, bo zawsze chciałem być dziennikarzem sportowym. Chciałem pisać dla jakiejś gazety, wszystko to się da, jakieś felietony o piłce nożnej.
3: Z tej strony Magda ze Szczecina. Ja chciałabym chociaż jeden dzień popracować jako prezenter radiowy albo na planie filmowym gdzieś.
1: No właśnie czekałam na to, czy ktoś będzie chciał, może spróbować pracy, którą ja wykonuję na co dzień. I zaręczam, jest to wyzwanie, satysfakcja i jest po prostu bardzo, bardzo ciekawie. No i muzyka, praca w muzyce, no dobrze, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Wracam teraz do Cezarego, który zadzwonił do nas tuż po 10:00 i powiedział, że pracował całe życie w morzu. Pływał, był związany właśnie z wielką wodą, a chciałby choć jeden dzień przepracować jako pilot wycieczek górskich, prowadzić ludzi przez góry, znać się na tym i być za nich odpowiedzialnym. Wspaniałe połączenie, ogromny kontrast, super ciekawy umysł musisz mieć, Cezary, i życzę ci takiego choćby jednego dnia, a dziś na pamiątkę tych rozmów

0: Kubków. Tobie przesyłam kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Dzięki za wszystkie telefony. Jutro znowu sobie rozmawiamy z cyklu Robota nie zając.
1: Robota nie zając.

0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Radio Złote
1: Przeboje. Sponsorem programu był Polcar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect program Higiena Plus. Cena promocyjna to 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Kto zwalcza ból? To
11: Voltaren!
12: Ból szyi po pracy?
13: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: co, gotowi jesteśmy już na dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrak? Codziennie od poniedziałku do piątku o 12.30. Posłuchajmy historii kolejnej piosenki.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Napoje gotowe, tak jakaś kawa stoi. Proponujemy szklankę wody, ponieważ pojawi się piosenka, która mówi o tym, że nie ma wody na pustyni. Dzień dobry, jesteśmy z Beatą Kozidrak.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Jest szklanka, jest woda.
2: Wszystko mamy, jesteśmy przygotowani.
3: I to prawda, na niektórych pustyniach po prostu nie ma wody.
2: Cofamy się do roku bodaj 83. Teledysk nagrany na plaży nad Wisłą w Warszawie. Piękne, możecie sobie zobaczyć i wrócić. Aczkolwiek ciężko znaleźć film nagrany do tej piosenki też, ale na naszej prawdziwej polskiej pustyni błędowskiej.
3: Nagraliśmy takowy na prośbę ambasady polskiej, ponieważ nagrania z różnych obszarów muzyki, tej rozrywkowej, ale też poważnej, był taki specjalny montowany film dla ambasady. Ktoś przyjedzie, prawda, o to proszę bardzo, to tak się to dzieje w Polsce. No i to było śmiesznie, bo to po prostu naprawdę pustynia, traktory jechały takie w ogóle jaja. No i w takie miejsce, gdzie już ekipa była, nagrywaliśmy to, oni mnie tam wiązali, odwiązywali w ogóle i w pewnym momencie ktoś krzyknął tak nagrywając, że kochani, może byśmy jednak przerwali już te zdjęcia, bo Beata ma sine usta.
2: Czemu? Jaka tam panowała?
3: No
2: jaka
3: to była w pewnym momencie pory? Zrobiło się chłodno, a ja jestem takim człowiekiem, taką artystką, która po prostu, wiesz, jak idzie, to idzie. Ja stoję tutaj...
2: No, nie zamarzłaś na tej pustyni.
3: Tak, nie czując w ogóle, wiesz, chłodu. Wszystko było dobrze, do pewnego momentu patrzą, że jestem po prostu sina, mam usta.
2: A jaka to była pora roku? Pamiętasz?
3: Nie pamiętam, ale chyba wczesna wiosna właśnie.
2: Czyli no to jak na pustyni, po prostu słońce zaszło, pojawił się mróz, no zdarza
3: się. No, śmiesznie, ale obserwować to rzeczywiście, słuchajcie, było kolejną przygodą dla nas.
2: No szaleństwo, kiedy później ogląda się jakieś teledyski i się okazuje, że to, co jest na ekranie, jest absolutnie nieprawdą.
3: Tak,
2: rzeczywistość wygląda zupełnie
3: tak
2: inaczej.
3: Rzeczywiście.
2: No i kolejna piosenka z historią. Historia za nami, przed nami piosenka, która nazywa się...
3: Nie ma wody na pustyni.
4: Nie.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: O mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
4: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
13: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
18: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
20: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

Radio Złote Przeboje. Teraz wyobraźmy sobie październik 1985 roku, nocne godziny w studiu nagraniowym. Wszyscy czekają na Andrzeja Zauchę. Gdy Andrzej wreszcie przybył z koncertu w Gdańsku, w Kożuszku, bez słowa wszedł do studia, usłyszał podkład muzyczny po raz pierwszy. No wtedy jeszcze nie było maili. Po pierwszym przesłuchaniu zapytał: możemy? Realizator odpowiedział, że nagramy na próbę. Andrzej Zaucha zaśmiał się i powiedział: na jaką próbę? Próbę to ja mam rano w Krakowie. Zaśpiewał raz. Jedno podejście, pełna wersja piosenki, a gdy skończył, spytał tylko: kupione? I to właśnie ta jedyna rejestracja weszła na wszystkie płyty.

0: Tak, i to jest właśnie to jedyne wykonanie, które na szczęście zostało zarejestrowane i mamy je. Paryż z pocztówki. Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości.
1: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Cena promocyjna to 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Nowym Tomyślu. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, ulica Celna 89, Nowy Tomyśl. Teddy, pełen pomysłów.
14: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer GC & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
13: Reklama.
0: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Strzelanina w Lubinie. Lokalne media mówią o zabitych. Dożywocie za pobicie i spalenie na stosie dwóch mężczyzn. Koniec egzaminów ósmoklasisty. Dziś napisali ostatni z języka obcego. Dorota Wartycka. Strzelanina na osiedlu w Lubinie na Dolnym Śląsku. Według lokalnych mediów nie żyją dwie osoby. Trzecia trafiła do szpitala. Do strzałów miało dojść w bloku mieszkalnym dziś w nocy. To niepotwierdzone informacje. Jeszcze dziś prokuratura ma przekazać więcej szczegółów w tej sprawie. A to wyrok za zbrodnię z marca zeszłego roku. Sąd okręgowy w Lublinie skazał na dożywocie trzech mężczyzn, którzy brutalnie zabili swoich dwóch znajomych. Tomasz B., Krzysztof B. oraz Piotr B. Najpierw pobili swoje ofiary do nieprzytomności, a potem spali Lidii bije na stosie z mebli i ubrań. Jeden zginął na miejscu w pożarze, drugi w ciągu doby w szpitalu, mówi sędzia Barbara Markowska.
9: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne. Nadto wszyscy trzej oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Odpowiadali już w warunkach tak zwanej multirecydywy.
4: Wyrok nie jest prawomocny.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: Centrum Warszawy zablokowane to przez kilka tysięcy przedsiębiorców działających w branży odzieżowej, którzy protestują dziś w stolicy. To w związku z obowiązkiem, jaki wszedł w marcu, o zgłaszaniu każdego transportu odzieży i obuwia. Dotychczas system elektronicznego nadzoru transportu obejmował jedynie paliwa, alkohol oraz inne tak zwane towary wrażliwe. Zakończył się już egzamin ósmoklasisty z języka obcego, trzeci i ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie ósmych klas szkół podstawowych. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzamin przebiegł spokojnie, a arkusze komisja ma opublikować po południu na swojej stronie internetowej. W tym roku połowa Polaków wyjedzie na wakacje już wiosną albo wczesnym latem, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Tak wynika z badania Polaków portfel własny sezon na wydatki. Najczęściej takie decyzje są podyktowane niższymi cenami niż w szczycie sezonu. A wyjazd w sezonie wakacyjnym planuje 11% Polaków, 10% poczeka z tym do jesieni. Brytyjski król Karol III wygłosi dziś mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, chociaż w rzeczywistości mowa tronowa jest pisana przez rząd i przedstawia plany legislacyjne na najbliższą sesję parlamentu. Król nie ma wpływu na jej treść. Mowa tronowa otwiera nową sesję parlamentu i zwykle trwa około 10 minut, a to będzie trzecia mowa tronowa Karola III jako monarchy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
4: Dorota Wartycka. O udarach mózgu mówimy dziś w radiu Złote Przeboje. W zależności od tego, jaki to udar, uszkodzenia mózgu mogą być po nim różne, ale na skutki udaru ma też wpływ to, jak szybko nadejdzie pomoc. Dlatego, jak podkreśla neurolog z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, profesor Jacek Staszewski.
20: Jeśli jesteśmy świadkami rozwijającego się udaru, natychmiast powinniśmy zadzwonić po pomoc medyczną, nawet jeżeli te objawy ustępują, nawet jeżeli są nieznacznie nasilone, zawsze dzwonimy pod numer 112 na pogotowie ratunkowe. Nawet łagodne objawy, reaguj szybko, reaguj natychmiast, wezwij pomoc medyczną.
4: A jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia udaru mózgu? O tym posłuchajcie za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
22: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
1: Pogoda.
0: Dziś wszędzie może przelotnie popadać. Najmniej opadów na południowym wschodzie. To zimny dzień jak na połowę maja. Od 10 stopni na Podhalu do 13 na przeważającym obszarze i 14 stopni na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
22: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
0: Kolejna godzina popołudnia środowego. Właśnie się rozpoczyna 3 minuty po godzinie 13. Czy my niedługo zaczniemy naszą zabawę codzienną, nasz konkurs związany z naszą nową koleżanką z pracy, Beatą Kozidrak? A oczywiście, że tak. Lepiej być blisko radia. Małgorzata Kościelniak? Nie. My się już znamy. Gosia Kościelniak. Zapraszam.

0: mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.
1: Spotkanie z Beatą Kozidrak dzisiaj o 12.30 już za nami, jutro kolejne. No to czas zacząć naszą zabawę. Mamy dla Was zagadkę. Pytamy o rzecz związaną z Beatą Kozidrak i wspaniałymi latami 80. i 90. A Wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Czekają radia z logo Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. Możecie zobaczyć ten zestaw interesujący na Instagramie. Na Wasze telefony czekamy do 17. I o 17.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę. Jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? Oto nadchodzi. Uwaga! Dzisiejsze hasło przeczy stwierdzeniu, że nic dwa razy się nie zdarza. Dzisiejsze hasło przeczy stwierdzeniu, nic dwa razy się nie zdarza. O co może chodzić? 2-2, 4-4 i 3-0. Wśród dobrych odpowiedzi wybierzemy ten z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co lubicie Radio Złote Przeboje, więc dodajcie również to.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
5: Nissan Polody. Poznań Tymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego, Przeźmierowo Rynkowa 160, www.polody.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
17: Develia. Dobrze być w domu.
18: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
19: Reklama.

Donna Summer, jej cudowny, mocny głos. Będąc uczennicą szkoły podstawowej, brała udział we wszystkich wydarzeniach muzycznych na terenie szkoły. Zyskała znaczną popularność u koleżeństwa i nauczycieli, a w kościele już została na stałe solistką. Szybko jednak zmieniła gust muzyczny i za nową idolkę obrała Janis Joplin, podkreślając wybór przystąpieniem w 1967 roku do miejscowej grupy rockowej pod nazwą The Crow. Przesadą byłoby twierdzenie, że Donna Summer uczyła się wyjątkowo dobrze w dzieciństwie albo nie popełniała szaleństw. Na kilka tygodni przed ukończeniem szkoły, ku utrapieniu rodziców, rzuciła ją i wyjechała w poszukiwaniu życiowej szansy do Nowego Jorku. Tak się zaczęło życie zawodowe Donny Summer, a teraz w radiu Złote Przeboje Mariah Carey. 13:30.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie. Pakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka, 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.

0: Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: Nie widzę, żebyś miał wycieraczki na okularach takie czynne, czyli znaczy, że nie pada teraz.
1: Nie.
0: Tutaj koło radia, bo wiesz, kroplą deszczu przygotowałam. Gabriel Fleszar, myślałam, no, że deszcz pada, bo tak ostatnio.
1: Nie, ale to jest,
0: deszczowo.
1: Wiesz, to jest taka piosenka, której się nie ściera z okien, ani z okularów, tylko człowiek
0: wiem.
1: Taki właśnie zamyśla.
0: Ta piosenka też smyra po wspomnieniach.
1: Dajcie się posmyrać.

0: Co za przypadek. More Than a Woman w Radiu Złote Przeboje i wyskakuje Dorota Wardecka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I co tam w wiadomościach o 14?
1: Można się już troszeczkę zrelaksować chyba, bo ostatni egzamin za ósmoklasistami z języka obcego, no głównie to był oczywiście angielski. Co było, jak poszło? Zapytamy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena promocyjna to 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Ale tu ruch.
15: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
14: O, kwiat pszczelej młodzieży.
15: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
14: To zapylam tam z tobą.
16: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
17: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: reklama. Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
1: 13 maja, jest środa, słuchacie Radia Złote Przeboje, Dorota Wardecka i wiadomości.
2: Wojskowe lotnictwo poderwało się w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Protest handlarzy przeszedł przez centrum Warszawy. Ósmoklasiści już po egzaminie z języka obcego. Poderwały się myśliwce dyżurne i śmigłowce. Jak przekazało właśnie dowództwo operacyjne, wojskowe lotnictwo rozpoczęło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, gdzie od rana trwa zmasowany atak rosyjskich dronów, które kierują się na zachód kraju, również na obwód wołyński przy granicy z Polską. Stop send, handlujemy, nie oszukujemy, Andrzej Domański do dymisji. Pod takimi hasłami przez centrum Warszawy przeszedł protest handlarzy odzieżą i obuwiem z targowisk. Sprzeciwiają się objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT. O co w tym chodzi?
3: Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się. Nie wolno nam się zatrzymać własnym autem, który nam służy do handlu. Nigdzie indziej mam mieć trasę dom-praca.
2: Resort Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy i na przykład nie trzeba zgłaszać przewozu towarów, których masa nie przekracza 500 kg lub 350 par butów.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Ostatni egzamin napisany. Ósmoklasiści językiem obcym zakończyli maraton egzaminów końcowych. Zdecydowana większość wybrała język angielski. Jak poszło?
5: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadania z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
6: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne.
2: Ma wyniki egzaminu 3 lipca. Leśnicy zaczynają sprzątanie po wielkim pożarze w Puszczy Solskiej. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzeczniczka lasów w Lublinie Anna Sternik.
7: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
2: A propos tych ostatnich, to z lasu jak najszybciej trzeba usunąć spalone drzewa, bo inaczej pojawi się tu bardzo dużo korników. Niepewna pogoda i szare niebo nad kortem, a na korcie Iga Świątek kontra Jessica Pegula. To ćwierćfinał turnieju w Rzymie, w którym Iga Świątek wygrała już 3 razy, a dziś na trybunach, gotowi do kibicowania nawet w deszczu i burzy, wspierają ją polscy kibice.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Dorota Wartecka. O udarach mózgu mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia udaru, zwłaszcza krwotocznego, czyli tego o cięższych skutkach? Niby wszyscy to wiemy, ale warto przypomnieć, mówi neurolog z Wojskowego Instytutu Medycznego profesor Jacek Staszewski.
8: Uważa się, że udar mózgu to choroba osób w podeszłym wieku, ale jest to błąd. Aha. Chorują wszyscy. Nie ma silniejszego czynnika ryzyka dla udaru, jak nierozpoznane, nieleczone nadciśnienie tętnicze. Inne czynniki ryzyka. Palenie papierosów. No 25% przyczyn udaru to są właśnie papierosy. Hiperlipidemia, otyłość, cukrzyca, brak aktywności fizycznej, złe nawyki żywieniowe, nadużywanie alkoholu, wreszcie przewlekły stres.
2: Według szacunków, jeśli będziemy kontrolować powyższe czynniki ryzyka, to 80% udarów mózgu można zapobiec.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
1: Dzisiaj znowu pochmurno i znowu może przelotnie popadać. Na południu i na zachodzie zagrzmi, ciepło bez przesady. Od 11 stopni do 14 miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich około 9 stopni. Najlepsza muzyka, najlepiej podana, idealna do wszystkiego, czym się w tej chwili zajmujecie. To jest to właśnie, co mam teraz dla was. Jerzy Telesiński, dzień dobry, a że to jeszcze nie jest wszystko, przekonacie się w miarę słuchania największych przebojów lat 80. i 90. Take on me.

Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje. We wczesnych latach 90. wzdychały do niego moje liczne koleżanki ze szkoły, natomiast w ogóle nie pamiętam kolegów, którzy przyznawaliby się do miłości do pań z zespołu Atomic Kitten, co oczywiście nie znaczy, że takich nie było 25 lat temu. Byłyśmy wtedy młodymi dziewczynami, które spełniały swoje marzenia. Teraz, po tylu latach, aż trudno uwierzyć w to, co rzeczywiście udało nam się trzem dziewczynom z północno-zachodniego Liverpoolu osiągnąć. Wspominały niedawno, szanowne członki, nie tegoż właśnie teraz.

0: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl. Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Plastikowe koraliki na futrynie, szklana kura lub półkotapcza. Już jutro będziemy wspominać domy i mieszkania z lat 80. i 90.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
14: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: A, dokąd lecisz, Biedronko?
19: A, do takiego dużego sklepu, żabko.
18: A co to za sklep?
19: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
18: Kumam.
20: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.
21: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.

Elton John potrzebował autora tekstów, a Bernie Taupin kogoś, kto komponował muzykę. Panowie poznali się przez ogłoszenie w brytyjskiej gazecie branżowej poświęconej muzyce, a ktoś z wydawnictwa, do którego obaj aplikowali, skontaktował ich ze sobą. Taupin dostarczał Johnowi teksty piosenek w całych pakietach, a Elton John dopasowywał do nich melodię. Prosty patent na niepowtarzalne przeboje. W Radiu Złote Przeboje Jennifer Rush.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
4: Ulubiona kuchnia?
5: Wiadomo, włoska.
4: Lody?
5: No, włoskie.
4: Wakacje?
5: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
4: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
5: Fantastycznie!
4: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
6: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Oglądamy coś razem?
10: Chętnie, poszukam jakiegoś serialu.
9: Mam coś lepszego.
10: Lepszego niż serial?
9: Jasne, nasze wymarzone mieszkanie do obejrzenia na żywo na dniach otwartych osiedla przy Unii i aż 8% taniej.
10: O, no to jedziemy.
9: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii do biura sprzedaży. Poznań, Unii Lubelskiej 6, lokal U2 od czwartku 19 marca do soboty 21 marca. Tylko teraz odbierzesz 8% rabatu na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na przyunii.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii.
11: Mamo, one latają wszędzie!
12: I mogą usiąść nawet na tobie.
13: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
14: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
20: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

3 lata po nagraniu tej piosenki przez Roberto Zanettiego w 1987 roku Dieter Bohlen, mając ogromny muzyczny potencjał i pewną pustkę, po rozpadzie Modern Talking założył zespół Blue System. Cukierkowy trochę, głosik Thomasa Andersa zastąpiły dyskotekowe brzmienia, które były charakterystyczne do początku lat 90., bo potem Blue System stał się zdecydowanie bardziej dance'owy, idąc z duchem czasu. No a w 1995 roku to brzmiał już tak.

0: Pięknie nam tu Lena zaśpiewała w tym radiu Złote Przeboje, w którym mamy dla was wiadomości, jak zawsze tylko sprawdzone. No to co, za chwilę te kolejne, Dorota.
1: Tak, metro ma powstać w 10 największych miastach Polski. Jest taki pomysł, z czym się to ma to jeszcze łączyć, oprócz tego, że będzie to samo metro. O tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 15.
2: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
3: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Cena promocyjna to 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
10: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój. Jeśli

0: diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
2: Tu Radio Złote Przeboje w środę, 13 maja, pora na wiadomości, Dorota Wardecka.
3: Przepisy obniżające ceny paliw przedłużone do końca maja. Metro w 10 największych miastach w Polsce to nowy pomysł resortu infrastruktury. Iga Świątek w półfinale turnieju w Rzymie. Do końca maja przedłużony zostanie pakiet obniżający ceny paliw w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, przekazał minister finansów Andrzej Domański. Pierwotnie przepisy miały obowiązywać do końca tego tygodnia. Znamy już też ceny maksymalne paliw. Na jutro będzie drożej niż dziś i to w przypadku wszystkich paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6,39 zł. Benzyny 98 maksymalnie 6,98 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92 zł. Metro w 10 największych miastach w Polsce. Tego chce Ministerstwo Infrastruktury i przygotowuje analizy techniczne inwestycji o nazwie Metropolska. Założeniem budowy metra w polskich miastach jest też jednocześnie tworzenie schronów. Szymon Kępka.
4: Na razie nie ma wskazań, w których miastach miałoby powstać metro. Docelowo nie wszędzie miałoby ono wymiar warszawski, czyli podziemnego metra, ale też kolejki na zewnątrz. Do tego dochodzi tak zwany dual use, czyli wykorzystanie cywilne i wojskowe, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Mamy obowiązek uwzględniać kwestie związane z ochroną ludności.
4: Metro jako schronienie musi uwzględniać aspekt ludzki, czyli być blisko zabudowań i skupisk ludności. Według przepisów w praktyce oznacza to, że do budowli ochronnej powinno dać się dojść maksymalnie w odległości do 500 metrów w miastach i do 1000 metrów poza miastami.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: W 4 lokalizacjach Gdańska odbywają się dziś ćwiczenia przeciwpowodziowe. Miasto przygotowuje się w ten sposób do zagrożenia ulewami, które w związku ze zmianami klimatycznymi występują coraz częściej.
6: Scenariusz ćwiczeń zakłada uszkodzenie 2 zbiorników, Świętokrzyska 1 oraz Świętokrzyska 2. Nasze działania polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu pewnych odcinków, które zostały przerwane.
7: Uwaga, koparka!
8: Możemy zobaczyć w tej chwili, będą zabezpieczać tak jakby wyrwę w obwałowaniu takimi dużymi workami z piaskiem.
3: Na ćwiczenia prowadzą Straż Pożarna, Spółka Gdańskie Wody, a także Policja i Straż Miejska. Iga Świątek po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i na słynnym Foro Italico w Rzymie awansowała do najlepszej czwórki. Pokonała 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegula.
9: Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
3: No, finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Poznaniu?
10: Urszula Salamon, zapraszam. W kinie Muza trwa Millennium Dogs Against Gravity. W Poznaniu zaprezentowanych zostanie prawie 60 filmów dokumentalnych z całego świata. W programie są też spotkania z twórcami. Dzisiaj zobaczycie m.in. filmy Mam rzekę we krwi, Dzikie szaleństwo oraz Kandydaci śmierci. Wieczorem możecie też wybrać się do teatru. W Muzycznym zobaczycie spektakl Drogi Iwanie Hensenie. To musical, który porusza tematy związane ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi. Sztuka jest też pełną ciepła opowieścią o sile przyjaźni. Spektakl zobaczycie dzisiaj o 19 na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu. Na koniec zaproszenie do poznańskiego zoo. Szerokostopki białoogonowe to jego nowi mieszkańcy. Ich ojczyzną jest Madagaskar. Gryzonie przyjechały do nas z Wrocławia.
0: Radio Złote Przeboje 884 FM. Pogoda.
2: Przelotny deszcz może pojawić się dzisiaj w wielu miejscach w całej Polsce. Na zachodzie burze, uwaga, Poznań, Wrocław i Szczecin. Na termometrach przeważnie od 11 do 14 stopni, trochę chłodniej nad morzem. Czy to prawda, że Marzena Rogalska zna się doskonale osobiście z całym zespołem Simply Red? Przekonamy się o tym za chwilę. Marzena wpadnie do mnie o 15.30. Jerzy Telesiński, a wy też kochacie największe przeboje lat 80. i 90.? No ba!

0: Garu w Radiu Złote Przeboje, w którym nagrody od Beaty Kozidrak zgarnęła wczoraj Dominika i jej przyjaciółka. Dlaczego taki właśnie duet?
1: Moja przyjaciółka właśnie, z którą mieszkam, jest zagorzałą fanką Beaty Kozidrak, więc nie było innej opcji niż po prostu słuchać Radia Złote Przeboje.
0: Oj, no to pora na kolejne nagrody od Beaty Kozidrak, która codziennie o 12.30 ma dla was opowieści o muzyce. Uwaga, uwaga, druga podpowiedź. Chodzi nam o charakterystyczne okrzyki pod koniec koncertu. Jeśli ten był udany, publiczność skanduje właśnie to słowo. 2 2 4 4 3 0. Jakie to słowo? Za co lubisz Radio Złote Przeboje? Czekam do 17 na telefony. Do wygrania zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i pamiątkowe radio. 2 2 4 4 3 0. Finał zabawy o 17.30. No i słuchajcie nas dalej. Nasłuchujcie trzeciej podpowiedzi. Może się pojawić w każdej chwili.

0: audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl. Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś po 18:00. Tomek Grela.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
9: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Nowym Tomyślu. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, ulica Celna 89, Nowy Tomyśl. Teddy, pełen pomysłów.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
16: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Swadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.

0: Something's Got Me Started.
1: Zawsze mamy takie koronne opowieści, takie, wiesz, w stylu niby się nie przechwalam, ale jednak chcę zrobić wrażenie. To ja bym,
0: to
1: czy
0: ja
1: można?
0: Bardzo chętnie, tak.
1: To zapytaj mnie, Jurek, czy lubię Simply Red.
0: Marzena, czy ty lubisz Simply Red?
1: Kocham, przepadam za tym zespołem, uwielbiam ich naprawdę. Przy okazji koncertu Basi Trzetrzelewskiej, który odbył się parę lat temu w Warszawie, poznałam Kevina, trębacza, który gra w Simply Red, bo Kevin jest partnerem Basi Trzetrzelewskiej, naszej najcudowniejszej wokalistki.
0: Oczywiście.
1: I uwaga, kiedyś w Londynie, w naszej ambasadzie, zostawiłam książki moje dla Basi i odbierał je kto?
0: Kevin Trębacz.
1: Kevin, czyli prawie jakbym znała cały zespół Simply Red.
0: W zasadzie można powiedzieć, że tak właśnie jest.
1: Tak, tak, wyobraź sobie, dokładnie tak.
0: A czy ty znasz chłopców?
1: Chłopców
0: z Placu Broni? Wszystkich?
1: Tak,
0: Nemeczka i tak dalej.
1: Nemeczka, tak, lekturę pamiętam, ale chłopców, ale powiedz mi, co zagrasz.
0: Nie, kocham Wolność.
1: No to Wolność, wiesz.
0: No to szybko.
1: W wielu ważnych momentach słuchałam tej piosenki i nawet jak o niej sobie myślę, to od razu mi gęsia skóreczka tak wychodzi.
0: Ja mam od razu ten 1990 rok. Proszę bardzo.

0: autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja.
1: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena promocyjna to 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
6: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
10: Reklama.
11: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

Edyta Górniak i Mieczysław Szcześniak, który właśnie zaprezentował singiel Every Body and Soul. Singiel powstał we współpracy ze znamienitym zespołem The Refugees, no i jest zapowiedzią albumu, który będzie miał swoją premierę 9 czerwca tego roku. Czekamy!

0: Around My Heart i Sandra w Radiu Złote Przeboje, w którym po wiadomościach o 16 wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. A w wiadomościach za chwilę nowe informacje w sprawie strzałów w Lubinie na Dolnym Śląsku. Są ofiary śmiertelne, trwa obława za sprawcą.
1: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Cena promocyjna to 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 10. Centrum Handlowe Poznania.
3: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
4: Reklama. Na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
15: Na Dolnym Śląsku obława po nocnej strzelaninie. Protest handlarzy przeszedł przez centrum Warszawy. Protest w stolicy zapowiadają też rolnicy na przyszły tydzień. A na początek nowe informacje w sprawie strzałów w Lubinie na Dolnym Śląsku. Są ofiary śmiertelne i trwa obława na sprawcę lub sprawców. Tyle na razie przekazała prokuratura, a policja prowadzi obławę nie tylko w Lubinie, ale w całym Zagłębiu Miedziowym. Lokalne media podawały wcześniej, że nie żyją dwie osoby, trzecia jest w szpitalu. Czekamy na oficjalne informacje od prokuratury.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Objęcie sprzedaży odzieży i obuwia na targowiskach systemem SENT to wyrok na drobny handel, mówią protestujący dziś w Warszawie handlarze. W ramach systemu elektronicznego nadzoru transportu mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów. W przeciwnym wypadku grożą im kary do 20 tysięcy złotych.
16: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest. 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. To nie jest dla nas, to jest dla transportu ciężkiego, gdzie setkami ton się przewozi.
15: Zwolnione z systemu są transporty na targowiska objęte opłatą targową, ale już nie targowiska, na których sprzedaż opłacie nie podlega. A protest zapowiadają też rolnicy 20 maja. Domagają się pomocy rządu w związku z suszą i przymrozkami.
17: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera, odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
15: Mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański. Tour de Pologne po blisko 20 latach wraca do województwa lubuskiego. To dobra promocja naszego regionu, zaznacza wojewoda Marek Cebula.
18: Ta impreza łączy nie tylko Zieloną Górę i Gorzów, łączy Lubuszan, ale przede wszystkim jest niesamowitą promocją dla województwa. Transmisje będą do 60 ponad krajów na świecie.
15: Odcinek lubuski w ramach Tour de Pologne odbędzie się od 3 do 5 sierpnia. Cały wyścig potrwa do 9 sierpnia.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Poznaniu?
19: Urszula Salamon, zapraszam. Kejtrówka odbędzie się w Poznaniu już w tę sobotę. To piknik edukacyjny. Imprezie, jak co roku, towarzyszyć będą zawody latających psów. W programie są też pokazy, prelekcje i porady behawiorystów. Wstęp jest bezpłatny. Kejtrówka odbędzie się na Cytadeli. Tymczasem trwa Tydzień Bibliotek. W programie są spotkania autorskie, warsztaty, koncerty i wystawy. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Otwierasz, odkrywasz. Ma zachęcać mieszkańców do spojrzenia na czytelnię jako miejsce nowoczesne, otwarte i pełne inspiracji. Tydzień Bibliotek potrwa do piątku. I jeszcze propozycja dla miłośników kina akcji. Kultowy film Top Gun świętuje 40-lecie. Z tej okazji dzisiaj o 18:00 w Heliosie zobaczycie tę legendarną produkcję.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Pogoda.
0: Dzisiaj znowu pochmurno, znowu może przelotnie popadać. Zagrzmi na zachodzie, w Poznaniu, w Szczecinie, we Wrocławiu może być gwałtownie. Nie za ciepło, bo od 11 do 14 stopni. Nad morzem i w rejonach podgórskich jeszcze trochę chłodniej. O tym, że stres nie zawsze jest naszym wrogiem, powiem o 16:30 w programie Dobrze Wiedzieć. Nazywam się Jerzy Telesiński i witam Was w środę.

Reprezentacja San Marino nie zakwalifikowała się do finału tegorocznej Eurowizji. Przypomnę, że ten kraj reprezentował właśnie Boy George, którego słyszeliście w radiu Złote Przeboje. Organizatorzy hucznie zapowiadali jego udział, no ale ostatecznie wokalista pojawił się na scenie dopiero pod koniec piosenki, dołączając do swojej partnerki. Krótko mówiąc, występ spodobał się raczej średnio.

0: audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl. Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
14: Miesiąc zamknięty na plusie?
15: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
14: A jak to działa?
15: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
14: To rzeczywiście jasny wybór.
15: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
16: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
17: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
18: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
19: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Swadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
20: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.

0: Right Said Fred w Radiu Złote Przeboje, w którym wiemy doskonale, że muzyka łagodzi obyczaje i odstresowuje. Ale czy stres zawsze jest taki zły?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Stres ma nie najlepszą reputację. To wróg, którego należy jak najszybciej wyeliminować, medytując albo biegając po plaży. Ale stres to też jeden z najstarszych mechanizmów obronnych. I co ciekawe, samo zrozumienie tego, co dzieje się w naszym wnętrzu, kiedy jesteśmy zestresowani, przynosi ulgę. Kiedy zrozumiemy stres, możemy podchodzić do niego z większą pewnością siebie. Psycholog Kelly McGonigal zauważa, że jeśli ludzie postrzegają stres jako możliwą do opanowania i sensowną reakcję organizmu, cieszą się lepszym zdrowiem niż ci, którzy uważają, że stres jest wyłącznie szkodliwy. Nie musisz myśleć pozytywnie za wszelką cenę, wystarczy, że uświadomisz sobie, że twoje ciało nie walczy z tobą, ale stara się pomóc ci przetrwać. Powodzenia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect program Higiena Plus. Cena promocyjna to 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 10:00. Centrum Handlowe Poznania.
3: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Reklama.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Dziś jeszcze chłodno, bo do 14 stopni maksymalnie. Jutro temperatura wzrośnie do 20 stopni na wschodzie, ale również jutro może przelotnie padać deszcz. W nocy przymrozki. Na krajowej 94 na Dolnym Śląsku uwaga, na odcinku Krzywa Chojnów, to trzeci kilometr trasy, osobówka zderzyła się z busem. Droga została po tym wypadku zablokowana. Trzeba ją objeżdżać lokalnymi trasami.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych karbazar.pl.
20: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.
21: Radio Złote Przeboje.
22: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

0: La Luna i Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje, w którym codziennie o 12.30 i w każdą niedzielę w samo południe możecie posłuchać programów Beaty Kozidrak na naszej antenie. Pora na nagrody i trzecią konkursową podpowiedź.
1: Cześć, ja przychodzę do konkursu. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o piosenkę Ta Sama Chwila.
2: Cześć, z tej strony Tomek. Wydaje mi się, że chodzi o utwór Ta Sama Chwila.
3: Dzień dobry, moi drodzy. Słucham was, bo jesteście wspomnieniem mojej młodości. Jeżeli chodzi o konkurs, to chodzi chyba o utwór Nic Dwa Razy.
4: Piosenka Dwa Serca, Dwa Smutki. Wydaje mi się, że to może być to hasło.
0: No to dziękujemy serdecznie za wszystkie dotychczasowe propozycje. Chodzi nam jednak o dodatkowy utwór wykonywany na życzenie publiczności.
5: Czasem, tak jak w Opolu w 1978 roku, wykonany wbrew napomnieniom ekipy.
0: O właśnie. No to 2 dwójki, 4 czwórki i 3 zera. Już tylko do 17:00 czekam na wasze telefony, więc czasu macie niewiele. O co pytamy i za co lubicie Radio Złote Przeboje? 2 dwójki, 4 czwórki, 3 zera. Zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i radio z limitowanej edycji rozdam o 17:30.

0: Takie ładne oczy i czerwone gitary w radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 tylko sprawdzone wiadomości. O czym będziemy mówić?
1: Sprawdzimy, co z cenami paliw jutro, ale też po prostu do końca maja, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o przepisy.
2: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
3: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak? To Allegro.
5: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Wszystkie modele Chery czekają na ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
15: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
16: Develia. Dobrze być w domu.
17: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
21: Reklama.
22: Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje, jest środa 13 maja. Dorota Wardecka i wiadomości.
1: Ceny paliw będą obniżane przez rządowy pakiet do końca maja. Oszustwo na żłobki, 9 osób zatrzymanych przez CBA. Żyrafa z Warszawy przeprowadzi się do zoo na Słowenii. Rządowy pakiet ceny paliw niżej będzie przedłużony do końca maja. Szanse na szybkie zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie są według ekspertów niskie. Nawet gdyby wojna skończyła się dziś, to czas powrotu do normalnego handlu ropą z krajami Bliskiego Wschodu to co najmniej pół roku. Na razie najbliższe dni będą stabilne, jeśli chodzi o ceny paliw. Diesel powinien się utrzymać w rejonie 7 zł, mówi analityk rynku paliw z e-petrol.pl Jakub Bogucki.
2: Te ruchy kilkugroszowe jak najbardziej są prawdopodobne, ale w rejonie 7 zł myślę, że pozostaniemy. Jeśli chodzi o benzynę, tutaj no, podobna tendencja.
1: Jeśli chodzi o autogaz, to średnio kosztuje on nawet 3,79 zł. Za diesla 6,92 zł, za benzynę 6,39 zł. A teraz o trójmiejskim przekręcie na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Europejską, bo program jest wspierany pieniędzmi z unijnej kasy. Paweł Radzewicz.
13: Program Aktywny Maluch na Pomorzu prowadzi Urząd Wojewódzki. Jedna z zainteresowanych nim firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
21: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków.
13: Śledztwo wykazało, że firma przedłożyła fałszywe dokumenty oraz oświadczenia. Co więcej, brakowało jej odpowiednich pomieszczeń i kadry do stworzenia miejsc opieki nad dziećmi. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 9 osób i, co istotne, odzyskali wyłudzone pieniądze.
1: Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma potrwać do końca roku, a od stycznia placówki mają wejść do systemu ochrony zdrowia. Zapowiada ministerstwo. Centra zapewniają teraz dorosłym bezpłatną pomoc psychiatryczną i psychologiczną bez skierowania i zapisów.
23: Docelowy model zakłada w roku 2029 objęcie całej populacji polskiej modelem opieki środowiskowej.
1: Zapowiada wiceszefowa resortu Katarzyna Kęcka. Żyrafa Pietruszka pojedzie do jednego z ogrodów zoologicznych na Słowenii. Tam czeka już na nią samiec, przekazał dyrektor warszawskiego zoo. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy żyrafa ruszy w podróż, ale wiadomo, że pojedzie specjalnym żyrafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt.
24: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj znowu pochmurno i znowu może przelotnie popadać. Na południu i na zachodzie zagrzmi. Od 11 stopni do 14 miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich około 9 stopni. Beata Kozidrak ma swój program na antenie Radia Złote Przeboje. W związku z tym już za chwilę nagrody na naszej antenie. Jak się je wygrywa, kiedy słuchać Beaty Kozidrak na naszej antenie, to wszystko znajdziecie na złoteprzeboje.pl. A ja nazywam się Jerzy Telesiński i witam Was bardzo serdecznie.

Everywhere i Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje. I wśród artystów, których słyszeliśmy, również Lindsey Buckingham, który z wokalistką Stevie Nicks równocześnie dołączyli do grupy. A to jest facet, który, tak jak jego bracia, od najmłodszych lat zachęcany był do pływania wyczynowego. I chociaż on sam zrezygnował ze sportu, żeby zająć się muzyką, to już na przykład jego brat Gregory zdobył srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w 1968 roku. A propos nagród, te od Beaty Kozidrak będę miał już za chwilę. Zostańcie ze mną koniecznie. Then the rainstorm came over me.

0: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Plastikowe koraliki na futrynie, szklana kura lub półkotapcza. Już jutro będziemy wspominać domy i mieszkania z lat 80. i 90.
2: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
18: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Nowym Tomyślu. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak artykuły do rękodzieła już od 5 zł lub nasze walizki w niewiarygodnej cenie już od 45 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, ulica Celna 89, Nowy Tomyśl. Teddy, pełen pomysłów.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszynę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Reklama.

George Michael i Faith w Radiu Złote Przeboje, w którym muszę wam powiedzieć, no ciekawa sytuacja. Niestety dzisiaj nikt nie wygrywa nagród od Beaty Kozidrak, a to dlatego, że umawialiśmy się na odpowiedź na dwa pytania. O hasło, o które dzisiaj pytaliśmy, i odpowiedź na pytanie, za co lubisz Radio Złote Przeboje. I o ile parę osób z was faktycznie odgadło, że pytaliśmy dzisiaj o słowo bis, no to nikt z tych osób nie dodał, za co lubi Radio Złote Przeboje. Kochani, musimy trzymać się regulaminu, mimo tego, że to jest tylko zabawa, ale żebyśmy się czuli uczciwie, a nikt nie poczuł się pokrzywdzony, trzymamy się zasad. Nic się nie stało, nagrody czekają na was. Jutro od samego rana kolejne trzy podpowiedzi, hasło, no i pamiętajcie, trzymajcie się dokładnie naszych instrukcji, bo o niczym nie marzymy tak bardzo, jak o tym, żeby dać wam nagrody. No i pamiętajcie o tym, że Beata Kozidrak codziennie o 12:30 ma swój program w Radiu Złote Przeboje, a w najbliższą niedzielę w samo południe również program autorski.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Miau!
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
12: Jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
13: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego, Przeźmierowo Rynkowa 160, www.polody.pl.
14: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
19: Ulubiona kuchnia?
20: Wiadomo, włoska.
19: Lody?
20: No włoskie.
19: Wakacje?
20: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
19: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
20: Fantastycznie!
19: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
21: Jeszcze nie śpisz?
22: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
21: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
22: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
23: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
24: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
0: Jutro wreszcie nieco cieplej, bo maksymalnie na termometrach do 20 stopni. To we wschodniej Polsce. Dziś w nocy jeszcze przymrozki, a popadać może, tak jak dziś, również i jutro. Na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie, uwaga, na odcinku Krasny Staw-Zamość dachowała osobówka. Wprowadzono tu ruch wahadłowy, nadal jeszcze mogą być tu utrudnienia.
24: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Radio Złote Przeboje. 884 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. azzardo.com.pl.

0: Abba i Mamma Mia w Radiu Złote Przeboje, w którym Mamma Mia widzę Tomka Brela i z tego powodu się bardzo cieszę. Tomek, powiedz Mamma Mia, jak ja się cieszę też.
1: Mamma Mia, Mamma Mia. To było?
0: Bardzo dobrze. Dobrze będzie po 18:00?
1: Będzie dobrze. Między innymi dzisiaj o pewnym rekordzie, który jest trudny do wyobrażenia, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. O co chodzi? Wszystko wyjaśnię po godzinie 18:00, obiecuję.
0: No to ja jeszcze do tego Mamma Mia dodam. Ula! La la
2: to all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah.

że ja tego dawno nie słyszałem. No takie złote przyboje to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę 18 wiadomości sportowe. Sprawdzimy pogodę. Za chwilę też zaczynamy waszą ulubioną całą muzykę.

0: Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
1: Reklama. A dokąd to, kolego świerszczu, skaczesz?
2: Na Zawadi, do ogrodu, koncert tam cykam.
1: No to koniec siedzenia za kominem, w to mi graj.
2: Tam jest tyle kwiatów i doniczek, idealnie dla świerszcza i jego nuty.
1: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
3: Ogród Zawady, polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze, Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka, www.zawady19.pl.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: O, mamma mia! A to co? Niko! Salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja!
2: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko. Swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamed. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
10: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7, azzardo.com.pl.
11: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
12: Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i na słynnym Foro Italico w Rzymie awansowała dziś do najlepszej czwórki i to w kapitalnym stylu. Pokonała piątą w światowym rankingu Jessica Pegule. W pierwszym secie oddała Amerykance Gema, w drugim dwa. W półfinale jutro zagra z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną. Irańczyk Ali Golizadeh przedłużył kontrakt z Lechem Poznań na kolejny sezon. 30-letni piłkarz dwa tygodnie temu doznał poważnej kontuzji i jego powrót na boisko nastąpi prawdopodobnie nie prędzej niż w przyszłym roku. Mimo to kolejarz zaproponował swojej gwieździe nową umowę.
11: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
14: 18 już za nami, a przed nami cała muzyka. Muzyczne plany dopisują zespół Kaja Gugu. Za chwilę pojawi się też Britney Spears. No a teraz piosenka, na którą wielką chrapkę miał przed laty Bryan Adams. Chciał ją kupić od autora, czyli Roberta Gawlińskiego, no ale kwota, którą zaproponował, była na tyle nie do przyjęcia, że Robert Gawliński stwierdził, no nie, za tyle to nie sprzedam. No i całe szczęście. Wilki i Urkę.

0: Zespół Catch a Google w Radiu Złote Przyboje. Piosenka bardzo niezwykła, bo ma na swoim koncie rekord, w który aż trudno uwierzyć. Ponieważ to był rok 1982, no to piosenki wychodziły na płytach. A ponieważ piosenka sprzedawała się niczym ciepłe bułeczki, no to pojawiły się, jak to się ładnie mówi, problemy z zaopatrzeniem.
1: Tak. Tłocznia płyt należąca do EMI Records musiała się zwrócić o pomoc do konkurencji i poprosić: hej, możemy skorzystać z waszej fabryki? Bo nie możemy nadążyć z produkcją. To niesamowite. Dzisiaj możesz mieć numer jeden, sprzedając 30 tysięcy egzemplarzy singla. My wtedy sprzedawaliśmy 30 tysięcy dziennie.
0: No, takie rzeczy już się nie zdarzają. Teraz Britney Spears, która na scenie jest właściwie od dziecka. Zresztą to bardzo często się zdarza. Za chwilę na to dowody.

To jest jedna z ulubionych piosenek Thomasa Andersa, którą kocha śpiewać, mimo że śpiewa ją od ponad 40 lat. Thomas Anders, czyli artysta, z którym kiedyś udało nam się porozmawiać, jak to się ładnie mówi, w cztery oczy. No i zapytaliśmy go, czy pamięta swoje muzyczne początki. Jak zaczęła się jego kariera? Okazało się, że wszystko absolutnie pamięta doskonale. Pierwszy raz na scenie pojawiłem się jako dziecko, kiedy miałem mniej więcej 6 lat i próbowałem naśladować ludzi, których oglądałem w telewizji. Tyle Thomas Anders, z którym być może jeszcze dzisiaj wieczorem słówko zamienimy w Radiu Złote Przeboje. Środowy wieczór w programie Cała Muzyka, za chwilę Robert Jansson. No a teraz zespół, którego przed laty słuchaliśmy absolutnie wszyscy. Roxette w Radiu Złote Przeboje. Podejrzewam, że niektórzy nawet do dzisiaj mogą mieć plakaty, które wisiały w nastoletnich pokojach. Plakaty gdzieś pochowane na strychu albo w piwnicy.

0: Robert Janson w Radiu Złote Przeboje. No gdyby nie on, to pewnie nie byłoby jednego z najważniejszych polskich zespołów, czyli zespołu Warius Manx. No a ponieważ od zawsze intrygowało mnie, dlaczego w zespole Warius Manx śpiewają panie, zapytałem Roberta Janssona, czy w ogóle zdarza mu się śpiewać.
1: Głównie dla własnych potrzeb, natomiast oczywiście czasami zdarzało się w przeszłości, że śpiewałem na płytach, ale jakoś tak nie aprobowałem swojego głosu, pomimo że tam ktoś z boku miał zupełnie inny punkt widzenia, ale wolę śpiewać w demówkach i słuchać innych w studiu. Sprawia mi to większą, myślę, przyjemność niż słuchanie samego siebie.
0: Jak to było? Głównie dla własnych potrzeb. No to dokładnie tak jak ja. Dobrze, za chwilę Beloved i Sweet Harmony. Sprawdzimy też, czego słuchały gwiazdy, kiedy były dziećmi. Gwiazdy, których my słuchamy obecnie.

0: Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl. Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
5: Ulubiona kuchnia?
6: Wiadomo, włoska.
5: Lody?
6: No włoskie.
5: Wakacje?
6: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
5: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
6: Fantastycznie!
5: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
2: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
15: Ocieplenie zacznie się od jutra. Jutro na termometrach maksymalnie 20 stopni to we wschodniej Polsce, a dziś w nocy jeszcze przymrozki w wielu regionach i są nawet alerty przed przymrozkami. To alerty pierwszego stopnia dla województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. A jutro sporo chmur. Oprócz deszczu mogą się również pojawić wichury i burze.
1: Radio Złote Przeboje 884 FM.

No, wiele razy mówiłem, że jest to jeden z najpiękniejszych teledysków w historii muzyki. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to polecam do pooglądania choćby na YouTubie. Bill Afti, Sweet Harmony w Radiu Złote Przeboje. A propos różnych ciekawych rzeczy, które można znaleźć w sieci, no to polecam wywiad Piotra Jaworskiego z naszą nową redakcyjną koleżanką, czyli Beatą Kozidrak. Beata, jakiej nie znaliście. Przy okazji Beaty Kozidrak, no to też jutro kolejny odcinek niekończącej się opowieści o największych przebojach lat 80. i 90. Przebojach oczywiście Beaty Kozidrak i zespołu Baim. Jutro o 12.30 możecie spodziewać się kolejnej niezwykłej historii. Póki co środowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Patrycja Kozierkiewicz, teraz Robin Gitt.

0: pięknie. Patrycja Kosiarkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zespół The Beatles, czyli zespół, którego pasjami słuchał za młodu Artur Gadowski. Jak to zwykle bywa, jeżeli chodzi o takie muzyczne fascynacje, no to cała rzecz zaczęła się przypadkiem.
1: U mnie się zaczęło w 6 klasie podstawówki. Moi kuzyni, jak byłem na feriach zimowych u nich w Krakowie, tak się złożyło. Pamiętam, że nagrali mi taką kasetę z numerami i tam było, no nie byli tylko Beatlesi, ale były też inne rzeczy, a tych innych rzeczy właściwie to dzisiaj już nie pamiętam. Natomiast właśnie jedyne piosenki, których ciągle słuchałem z tej kasety, nie wiedząc o tym, że to są Beatlesi, wiesz, oni po prostu mi ponagrywali coś. Później tam ich zapytałem, wiesz, co to jest właściwie, nie? No powiedzieli, że to są Beatlesi. No i od tego momentu zacząłem się interesować, zacząłem, wiesz, słuchać, zbierać i tak jest do dzisiaj.
0: Tyle Artur Gadowski, no nie ulega wątpliwości, że czasami gwiazdy mają bardzo niezwykłe muzyczne fascynacje. Choćby Marcin Prokop, który przyznał się do tego, że uwielbia Elvisa Presleya.
2: Wszyscy Elvisa znają, ale tak naprawdę mało osób zna jego twórczość, to po pierwsze, a po drugie wie, że nagrywał też rzeczy, które nie mieszczą się w kanonie wesołego radiowego przeboju. Pierwsze jego przecież płyty, pierwsze utwory to też kopalnia nie tylko hitów, ale też bluesów takich solidnych. Ale Elvis wielkim artystą był, tylko nie patrzmy na niego przez pryzmat taki jak na Słowackiego czy Mickiewicza, czyli wieszcza, którego się nie kwestionuje i którego czyta się z przymusu. Naprawdę, drodzy Państwo, posłuchajcie Elvisa z radością.
0: No dobrze, słuchamy w takim razie klasyki. Zespół The Beatles teraz w Radiu Złote Przeboje, a za niespełna kwadrans 19 wiadomości sportowej. Hey!

Pięknie. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. No takie hity to tylko u nas. Za chwilę 19 i wiadomości sportowe. Zerkniemy też na pewno do prognoz. She was born in November.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
5: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
6: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
7: Oglądamy coś razem?
8: Chętnie, poszukam jakiegoś serialu.
7: Mam coś lepszego.
8: Lepszego niż serial?
7: Jasne, nasze wymarzone mieszkanie do obejrzenia na żywo na dniach otwartych osiedla przy Unii i aż 8% taniej.
8: O, no to jedziemy.
7: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii do biura sprzedaży. Poznań, Unii Lubelskiej 6, lokal U2 od czwartku 19 marca do soboty 21 marca. Tylko teraz odbierzesz 8% rabatu na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na przyunii.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Reklama. Na audycję zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl.
13: Właśnie minęła 19, środowy wieczór, pięknie nam się zaczyna rozkręcać. Za chwilę zerkniemy do prognoz. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
14: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
15: Sport w 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek po kapitalnym meczu awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Pokonała dziś Amerykankę Jessica Pegula 6-1-6-2. To pierwsze w tym roku zwycięstwo nad zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu i pierwszy półfinał Polki w tym sezonie. Szalony dzień na Giro d'Italia. Na trasie piątego etapu mocno padał deszcz, co doprowadziło do wielu upadków i wprowadziło wiele dramaturgii w walce o zwycięstwo. A ścigali się o nie Igor Arrieta i Afonso Olalio. Najpierw upadł Hiszpan, potem Portugalczyk. Na 2 kilometry przed metą Arrieta pomylił trasę, a mimo to wrócił, dogonił Olalio i wygrał etap. Portugalczyk na pocieszenie został nowym liderem.
14: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
15: Pogoda.
13: Jutro w dzień niestety nieco więcej chmur, przelotne opady deszczu, za wyjątkiem południowego wschodu, także burze z gradem. A na termometrach od 12 stopni na północnym zachodzie, przez 16 w centrum, do 20 na południowym wschodzie. Tak będzie jutro w nocy, najładniej na wschodzie i południu, z kolei na zachodzie oraz w centrum możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Na termometrach od 3 do 7 stopni. No. No to już wiemy, czego możemy spodziewać się, jeżeli chodzi o pogodę. Teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje. Na pewno muzycznie powędrujemy w cieplejsze rejony. To za kilka minut wszystko się wyjaśni. A teraz Bon Jovi. Młody John Bon Jovi przed laty pracował jako goniec w pewnym studiu nagraniowym. No i za dnia faktycznie pracował, a nocami, kiedy nikogo nie było, siedział i nagrywał. Jego szef pewnie jest po latach z niego dumny.

Dolce Vita w Radiu Złote Przyboje, czyli tytuł, który w każdym miejscu na świecie brzmi doskonale, ale pewnie we Włoszech zdecydowanie najlepiej. A propos Włoch, no to pamiętam, jak to Jan Borysowicz przyznał, że uwielbia tam jeździć ze względu a przede wszystkim na przepyszne jedzenie. Nawet rozmawialiśmy o różnych ciekawych potrawach, których być może niektórzy z nas w najbliższe wakacje zakosztują. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać. A propos Jana Borysowicza, no to za chwilę zamienimy słówko, no bo w końcu 45 lat Lady Punk to jest kawał czasu i Jan Borysowicz ma mnóstwo niezwykłych opowieści na każdą okazję. To za kilka minut, teraz Anne Lee w Radiu Złote Przeboje.

0: Enjoy the Silence i Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że zamienimy słówko z Janem Borsewiczem, który bardzo często nas odwiedza w naszym radiowym studiu, studiu Radia Złote Przeboje. Kiedyś, pamiętam, zastanawialiśmy się, co by było, gdyby ich próba zrobienia światowej kariery powiodła się. Co do tego panowie są zgodni, że obecnie zespołu Lady Punk pewnie by już nie było. Stany Zjednoczone ich na początku uwiodły, ale bardzo szybko zmęczyły.
1: Jak się ma 20 parę lat, nie wiem, tam Janek po 25, 6 lat czy 8, jak się ma, wyjeżdża pierwszy raz na zachód prawdziwy, bo to my nie wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy gdzieś tam, więc wyjeżdżasz od razu do Kalifornii czy do Nowego Jorku, kiedy mało kto w ogóle wyjeżdżał, no to to jest szok. To na początku było przyjemne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy kładliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. I to normalnie była charuwa, no.
0: Na szczęście legenda trwa i trwać będzie. Ani się obejrzymy, a będziemy obchodzić 50-lecie Lady Punk. Jak to brzmi? Teraz w Radiu Złote Przeboje. Muzycznie pięknie, Soul Asylum.

0: Tipa We Chiny in Your Hand w Radiu Złote Przeboje. No, pamiętam aferę związaną z tą piosenką. Kilka lat temu w pewnym programie telewizyjnym jedna z uczestniczek zaśpiewała ją wyjątkowo pięknie. No i juror miał powiedzieć mniej więcej tak. No wreszcie ktoś zaśpiewał ten utwór bez fałszowania. Był dramat wtedy na pół internetu. To był brytyjski X Factor, a jurorem był Gary Barlow z zespołu Take That. No i potem musiał za to wszystko przepraszać.
1: Audycję sponsorował właściciel salonów oświetlenia Azzardo, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azzardo.com.pl. Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.
3: RTV Euro AGD. Już w piątek otwieramy nowy sklep po modernizacji w Centrum Handlowym Poznania. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Cena promocyjna to 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Zapraszamy do RTV Euro AGD od piątku od godziny 10:00. Centrum Handlowe Poznania.
4: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azzardo. Już od stycznia w salonach Azzardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azzardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
17: Azzardo. Lampy inne niż wszystkie.
18: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
19: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
20: Jeszcze tylko dziś Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
21: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
0: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
22: Oglądamy coś razem?
23: Chętnie, poszukam jakiegoś serialu.
22: Mam coś lepszego.
23: Lepszego niż serial?
22: Jasne, nasze wymarzone mieszkanie do obejrzenia na żywo na dniach otwartych osiedla przy Unii i aż 8% taniej.
23: O, no to jedziemy.
22: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii do biura sprzedaży. Poznań, Unii Lubelskiej 6, lokal U2 od czwartku 19 marca do soboty 21 marca. Tylko teraz odbierzesz 8% rabatu na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na przyunii.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte osiedla przy Unii.
24: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
25: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
26: A co tam w Carrefourze?
27: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

Grizzly, czyli niestety kolejny wielki nieobecny, jeżeli chodzi o światowe gwiazdy. Środowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Chris Rea oprócz miłości do muzyki kochał też samochody. Przeglądając sieć można natrafić na zdjęcia przepięknych sportowych samochodów, ale samochodów w tak zwanym starym, dobrym stylu z tak zwaną duszą. No i okazuje się, że nasze rodzime gwiazdy też uwielbiają motoryzację. Patrycja Markowska kiedyś wspominała swój pierwszy samochód, który pamięta doskonale do dzisiaj. Piotr Kupicha opowiadał, że również ma kilka samochodów kolekcjonerskich, które trzyma gdzieś tam pod kocem. No, o motoryzacji rozmawialiśmy też bardzo dużo z Krzysztofem Cugowskim, który co ciekawe nie poddał się modnemu wśród gwiazd trendowi i nie zakupił sobie Mustanga. Stwierdził, że na pewno tego nie zrobi. No dobrze, Brotherhood of Man, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Pięknie, Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje. Samantha Fox, która jest dowodem na to, że czasami zdrowy rozsądek się wymyka spod kontroli. Niektórzy tę historię znają, jak to Samantha Fox nie wiedzieć czemu postanowiła narozrabiać na pokładzie pewnego samolotu. I to na tyle poważnie, że pasażerowie musieli ów samolot tuż przed startem opuścić. Dlaczego tak się stało, nie wiem, chociaż się domyślam. A propos gwiazd, no to podejrzewam, że większość ma na swoim koncie takie niezwykłe historie. Choć czasami owe historie padają z ust artystów, których byśmy o to zupełnie nie podejrzewali. Historię takiej imprezy, która też delikatnie mówiąc wymknęła się spod kontroli, opowiedziała nam kiedyś Urszula.
1: Sopot, dyskoteka, graliśmy właśnie z Papa Dance, ja i jeszcze ktoś chyba. I wszyscy się świetnie bawiliśmy, ale kiedy wyszliśmy, świtało albo było bardzo jasno. Ktoś tam chyba mnie zaczepiał przy przystanku i wiem, że chłopaki się od razu ujęli za mną, a że byli tak rozbuzowani po tych tańcach całonocnych. No to rzeczywiście to było dość takie energiczne, wymiana ciosów nastąpiła. Myśmy się schowali gdzieś z Kostkiem i Riadisem za jakimś tam wyłomem.
0: I 48 godzin.
1: I zgarnęli.
0: No kto by się spodziewał, prawda? Za chwilę w programie cała muzyka Goja i Smak Słów, a teraz Alan Parsons, czyli człowiek, który ma na swoim koncie pracę przy takich kamieniach milowych muzyki jak płyty Beatlesów czy też Pink Floyd. Czego chcieć więcej, prawda? Alan Parsons Project, teraz w Radiu Złote Przeboje.

Takie Złote Przeboje, no tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. Absolutnie pięknie. Za chwilę 20 i nasza radiowa strefa gości programu Cała Muzyka. Zostańcie z nami, będzie ciekawie.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczyk.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Polska Nocka Baretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
10: Reklama. Właśnie minęła 20, przed nami strefa gości Radia Złote Przewoje. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce prawdziwa legenda. Tomek Lipiński, zespół Tilt przed laty, ale nie tylko przecież ten zespół. Tomek Lipiński, jak to ktoś ładnie powiedział, przeprowadził nas muzycznie z jednej rzeczywistości do drugiej. No właśnie, przed nami niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt ostatnich lat.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, którego piosenki, mimo że powstały kilkadziesiąt lat temu, w dalszym ciągu są aktualne.

0: zespół Tilt i Tomek Lipiński. Kilka dekad na scenie, ale pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy o muzycznych początkach i okazało się, że Tomek Lipiński doskonale pamięta, kiedy po raz pierwszy wziął do ręki instrument.
1: To było na rok, zanim powstał Tilt, w 78 roku w lecie w Sopocie, w jakiejś willi w Dolnym Sopocie, na jakiejś imprezie, gdzie tam z przyjaciółmi trasiliśmy. Oczywiście, jak to zwykle w takich wypadkach, nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd, ale gdzieś nagle jesteśmy. O, i tam się okazało, że jakieś bębny chyba stały, wzmacniacz, gitara. Do tamtego dnia nigdy w życiu nie grałem na gitarze elektrycznej. Ja już pisałem wtedy piosenki i już zainspirowany właśnie tymi punkowymi czy postpunkowymi produkcjami ze świata napisałem między innymi taką piosenkę Dowód Osobisty. Jej cały tekst to było to, co było wpisane w tych książeczkowych dowodach osobistych zielonych, czyli dowód osobisty jest jedynym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby. I to był tekst, a refren dowód osobisty. Aha, jeszcze był jedna zwrotka SJ7454355. To był mój numer dowodu. I rzeczywiście wtedy w tej willi pierwszy raz grałem na gitarze elektrycznej. Pierwszy raz chyba, albo nie pamiętam, czy ktoś tam zagrał na perkusji, czy nie. W każdym razie pierwszy raz wystąpiłem przed szerszym gronem niż tylko malutkie grono przyjaciół ze swoją piosenką. Także to był mój debiut.
2: Nie chcę was straszyć, ale zobaczycie sami, że najciekawsze dopiero przed nami.
0: I to akurat prawda. Najciekawsze dopiero przed nami. Tomek Lipiński, zespół Tilt, dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat na scenie, ale oczywiście, jak to zwykle bywa, Tomek Lipiński muzyki, i to muzyki z całego świata, słuchał jeszcze zanim wziął do ręki instrument. No i w tym momencie wypada zapytać o muzykę młodości.
1: No, muzyka mojej młodości to jest przede wszystkim to, czego słuchałem właśnie wtedy, kiedy zacząłem świadomie słuchać muzyki, czyli rozgłośnia harcerska, połowa lat 60., czyli wczesny rock and roll, brytyjski głównie. Później zaraz oczywiście nastąpiła ta cała fala psychedelii amerykańskiej głównie, która też oczywiście miała wpływ na muzykę brytyjską, i wtedy początek lat 70., no, czyli wszystkie te zespoły takie jak Led Zeppelin właśnie, czy Deep Purple, który może nie jest moim ulubionym zespołem, ale no i tak dalej, Pink Floyd, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym też czasie zacząłem dużo słuchać jazzu i w tym też czasie zacząłem dużo słuchać muzyki etnicznej z całego świata, więc przeszedłem całą free jazzową edukację, nawet o czym mało kto wie. Współpracowałem z warszawskimi awangardowymi zespołami free jazzowymi, grając na instrumentach perkusyjnych w latach 70., zanim pojawił się punk rock, który z kolei ośmielił mnie do tego, żeby zacząć pisać piosenki i je grać, tak? Bez punk rocka bym się prawdopodobnie na to nie odważył. Więc to były takie, no i oczywiście muzyka reggae do tego, której zacząłem słuchać jeszcze zanim w ogóle usłyszałem o punk rocku. Myśmy tutaj w Warszawie też jakimś cudownym zrządzeniem losu mieli dostęp do wszystkich jamajskich tych maxi singli, jakie wychodziły na Jamajce poprzez Londyn, one jakimiś dziwnymi kanałami docierały do Polski, więc myśmy znali tych wszystkich jamajskich Irojów, Urojów i tak dalej, tych DJ-ów, którzy na Jamajce tam ogarniali te sound systemy słynne, pierwsze jamajskie. No i tak, i tyle. Właściwie to była właśnie taka muzyka formująca mnie.
0: I ta muzyczna podróż przez wczesne młodzieńcze lata Tomka Lipińskiego może wyjaśniać, skąd takie bogactwo, jeżeli chodzi o kompozycję. Odrobina free jazzu, psychodeli, punk rocka i tak dalej, można by wyliczać długo. Ale często się zdarza, że największe przeboje, których słuchamy po latach, powstały odrobinę przez przypadek. Tak było choćby z tym utworem.

powstała tak. To był czas, kiedy zacząłem współpracować z krakowskim basistą, zresztą z wszechstronnym muzykiem, producentem, kompozytorem, niejakim Francem Werthunterem. Zresztą śmiesznie, bo Franz Werthunter został Francem po jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, koncercie Tiltu w Krakowie. Myśmy mieli grać pod Jaszczurami. Przyjechała z nami grupa fanów, która od razu na dzień dobry w tych Jaszczurach zachowała się niestosownie, więc nas wywalili z tych Jaszczurów i odwołali nam koncert i przytulił nas klub pod Przewiązką, klub studentów Akademii Sztuk Pięknych. I koniec końców tam zagraliśmy na sprzęcie pożyczonym od Marka i Kory Jackowskich. I ten koncert wywał ogromny wpływ na młodego Darka, właściwie Piotrusia Adamczyka tak naprawdę, który wskutek tego został przez swoich kolegów mianowany Francem. No i został Francem Dreadhunterem. On grał w Pudelsach, współpracował z Piotrem Markiem, taką słynną, nieżyjącą dawną postacią awangardową z Krakowa. No krótko mówiąc, zaczęliśmy współpracować w 80, jakoś tak na przełomie 3 i 4 roku.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić polską muzykę bez takich kamieni milowych, jak choćby Nie wierzę politykom, Mówię ci, że, czy też Rzeka miłości, Morze radości, Ocean szczęścia. Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Tomek Lipiński, zespół Tilt.

0: Fani Tomka Lipińskiego z pewnością doskonale wiedzą, że prócz muzyki jedną z jego pasji jest kino. Nawet pojawił się w kilku filmach, a to u Zanussiego, a to u Pasikowskiego.
1: Te role zawsze były szalenie przypadkowe, bo to nigdy nie było tak, że zadzwonili do mnie producenci czy reżyserzy i mówili: dobry panu, mamy dla pana propozycję, żeby zagrać rolę w filmie. Nie, to zawsze wyglądało inaczej. No, u Pasikowskiego pojawiłem tam się gdzieś w jakichś scenach zbiorowych, no właściwie tylko dlatego, że pisałem piosenki do jego paru filmów i byłem tam obecny. No to tak było, że tam zaganiał swoich kolegów na plan, żeby ich pokazać, żeby było miło i żeby zostali uwiecznieni. A u Zanussiego byłem konsultantem. W filmie Życie jako śmiertelna choroba, przepraszam, drogą płciową, ponieważ tam są jakieś wątki związane z muzyką rockową, więc mnie zatrudnili jako konsultanta i ja tam mówię: no tak, to prawdopodobne, a to raczej mniej prawdopodobne. I w końcu ten film: wie pan, panie Tomaszu, jak pan już tutaj jest, to może pan zagrał taki mały epizod. Głównie zagrałem epizodzik drzemiącego na kozetce lekarza, więc to są

moje wiesz, osiągnięcia ekranowe. Wiesz, nie przepadam za, wiesz, no, oglądanie siebie to jest trochę tak jak słuchanie siebie, to zawsze jest swego rodzaju wyzwanie, no, bo człowiek zawsze ma, nawet jeżeli się zna już z takiego właśnie oglądu z zewnątrz, to ciągle jeszcze ma na swój temat różne dziwne wyobrażenia, które się często konfrontują z tymi obrazkami samego siebie. Ale tak dopowiadając jeszcze, mam takie marzenie, to jest też takie moje marzenie, żeby zagrać w jakimś bardzo wykręcanym filmie jakąś bardzo wykręcaną postać. Ale właśnie nie takiego siebie, podobnego do siebie, tylko jakiegoś zupełnie innego siebie. To znaczy chciałbym wydobyć, gdyby to się kiedyś zdarzyło, wiesz, to wydobyć z zakamarku swojej duszy jakieś najbardziej dziwne, wiesz, największe dziwactwa, największe jakieś wykręty i szaleństwa i sprzedać to w formie roli na ekranie. To mnie

0: Dzisiaj trochę wspominamy czasy, kiedy polska młodzież słuchała polskich piosenek. Czasów trochę zamierzchłych, no ale pewnie fani zespołu Tilt pamiętają, jak to próbowano trochę sztucznie wygenerować konflikt między zespołem Tilt a zespołem Kryzys.
1: To polegało generalnie na tym, że Maciej Góralski, zwany Magurą, perkusista od pewnego momentu Kryzysu, jak przychodził na koncerty Tiltu, no to wydawało mu się, że to będzie taki, nie wiem, jakiś czynnik dynamizujący, wiesz, może koncerty czy scenę tą alternatywną warszawską. Przychodził na koncerty Tiltu, krzyczał Kryzys na przykład, albo po czyjej jest tej stronie, i sprawiał wrażenie, jakby zależało mu na wygenerowaniu jakiegoś konfliktu albo udawaniu, że no nie, było to zdumiewające. Takiego konfliktu w istocie nigdy nie było. Robert Bylewski, który był zawsze taką najwyraźniejszą postacią w Kryzysie, niezwykle zdolny muzyk, niezwykle interesujący człowiek. Chwilę po rozpadzie Kryzysu założyłem z nim zespół, więc nie było tam żadnych animozji. Oczywiście Tilt ówczesny i Kryzys w tym całym spektrum ówczesnych zespołów nowofalowych różniły się od siebie, rzecz jasna, chociażby tym, że oni byli jednak od nas w większości młodsi, ciągle jeszcze chodzili do szkoły, no i właśnie reklamowali się hasłem: polska młodzież śpiewa polskie piosenki, a myśmy w tym czasie śpiewali

0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilka dekad na scenie, czy po prawie pół wieku komponowania tworzy się łatwiej, czy trudniej?
1: Muzyka się pisze chyba łatwiej, bo muzyka jest takim wszechświatem. Ja to tak widzę, że każda działalność muzyczna to jest taki, wiesz, portal. Otwiera się taki portal i wchodzisz w świat, który już jest. On jest, on istnieje, on ma swoje reguły, on jest uporządkowany. Wszystko, co możesz zrobić, to jest odkryć te wewnętrzne prawa, które w nim panują i zaczerpnąć tam dźwięków, rytmów, akordów, brzmień, wiesz, wszystkich tych rzeczy, które się składają na muzykę. Zaczerpnąć i wynieść tutaj do tego naszego świata, tak? Więc muzyka jest światem, który nie ma końca i którego poznanie nie ma końca. Natomiast oczywiście, jeżeli już zgłębiasz ten wszechświat przez 30 parę lat, no to coś tam już jest, więc łatwiej ci jest. Wiesz, że jak zastosujesz takie rozwiązanie harmoniczne, to się to wydarzy, jak po prostu nabywasz pewnych umiejętności. Z tekstami jest trochę inaczej, bo świat słów nie jest takim uporządkowanym wszechświatem, który poznajesz, tylko jest rodzajem dżungli, rodzajem gąszczu. Każde słowo ma swoje korzenie, każde słowo ma swoje odnogi, boczne gałęzie, słowa są spokrewnione przez sobą. To jest jak dżungla różnych gatunków, czasami skrzyżowanych, połączonych. Jedne sięgają korzeniami do jakichś, wiesz, do prain do europejskich źródeł, inne sięgają korzeniami do gdzie indziej, wiesz. Tu łacina, tu angielski, tu niemiecki, tu rosyjski, tu czeski, wiesz, to wszystko tworzy taki dziwny właśnie ogród, czy raczej dziką dżunglę, która jest nieuporządkowana. Poza tym, jeśli przez 30 parę lat komunikujesz publicznie ludziom rzeczy, które masz nadzieję, że są ważne, to co jeszcze im powiedzieć takiego, żeby ich nie zanudzić, żeby się nie powtórzyć, żeby nie opowiadać w kółko tego samego, jak wszyscy starsi ludzie, żeby ich zainteresować i żeby to było ciągle dla nich ważne. To znaczy, jak wciąż umieć zaczerpnąć w swoim sercu czy w swojej duszy tak głęboko, żeby to ciągle budziło w ludziach równie głęboki rezonans. To jest wielkie wyzwanie.
0: Ale na to wyzwanie jesteśmy gotowi. Tomek Lipiński dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 88.4 FM.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
13: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, z Fadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce prawdziwa legenda. Artysta, z którym chyba większość z nas dorastała. Pamiętamy przed laty, jakie wrażenie zrobił na nas utwór Nie wierzę politykom. Tomek Lipiński, zespół Tilt.

0: ze mną.
1: Tomek Lipiński jest obecny na muzycznej scenie od wielu, wielu lat. Kiedyś w jednym z wywiadów przyznał, że ma mnóstwo kompozycji, które wylądowały w szufladzie. Jak najbardziej chyba na miejscu jest pytanie, co z tymi kompozycjami potem się dzieje? Czy one wracają w jakikolwiek sposób?
2: Znaczy rzeczywiście od czasu, kiedy takie robocze rejestrowanie pomysłów, prób i tak dalej stało się bardzo łatwe dzięki technologii, bo kupa malutkich pudełeczek, na które to możemy sobie w dobrej jakości nagrać, zacząłem zbierać różne pomysły i pomysły z prób, i takie pomysły, co ci przychodzą do głowy, jak jedziesz samochodem, wiesz, i na słowa, i na muzykę, na jakieś riffy. Jest tego rzeczywiście dużo. Co jakiś czas robię przegląd i mniej więcej 80% wyrzucam, żeby nie utonąć. I rzeczywiście wydaje mi się, że to tak się jakoś kształtuje, że 80% tych pomysłów to są pomysły, które oczywiście mógłbym realizować, rozwijać, ale nie wyczuwam w nich takiego, wiesz, tej elektryczności. 20% zostawiam do dalszego wykorzystania i później, kiedy tak sięgam i oglądam te wszystkie teksty, na przykład teksty zebrane z różnych okresów życia, bo gdzieś nagle się okazuje, że jakiś tekst, o którym nawet nie pamiętałem, że istnieje, trafia mi w ręce i się okazuje, że on akurat do tej melodii jest wymarzony i że po to ta muzyka powstała, żebym ja odnalazł ten tekst, bo on na nią czekał, wiesz. To są takie trochę czarodziejskie rzeczy. Gdzieś trafiam na jakąś karteczkę, gdzieś czy do jakiegoś pliku, widzę tekst, długi tekst, na przykład, nie wiem, tam 20-30 linijek, ale tam są dwie linijki, które mi wyskakują od razu, wiesz, i wyciągam je i na ich kanwie buduję zupełnie nowy tekst i on trafia na płycie. Różnie, różnie, bardzo różnie. To jest żmudny i niełatwy proces, jeśli tak jak mówię, nie chce się popaść w bana, jeśli nie chce się opowiadać głupot. A oczywiście można opowiadać głupot, ale ja akurat nie chcę.
1: Tomek Lipiński dzisiaj pewnego razu w muzyce. Nasza niezwykła podróż przez dobrych kilkadziesiąt lat historii polskiego showbiznesu.

0: No właśnie, a propos zmian, które są nieuchronne, wielu artystom zadaje to pytanie, bo w końcu niektórzy zaczynają już się nad tym zastanawiać. Co będzie, gdy okaże się, że następna płyta ukaże się tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, bez nośnika?
1: Nie wydaje mi się, żeby tak się stało, z dwóch powodów. Ciągle będą istnieć ludzie, którzy będą chcieli mieć ten przedmiot, tak? Chociażby jako kolekcjonerski przedmiot. Dlatego myślę, że rola wszystkich tych bonusów typu opakowanie, czy tam, nie wiem, ciasteczka, książeczka, ten będzie miała co i ma coraz większą rolę, bo ktoś, kto kupuje płytę, chce mieć taki na pamiątkę. Często przegrywają sobie do różnych tam urządzeń elektronicznych i słucha w formie elektronicznej tylko, natomiast ma na półce i tacy ludzie zostaną. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, systematycznie od paru lat wzrasta sprzedaż winyli. To jest ciągle niewielki procent rynku. To jest naprawdę w granicach tam dwa w tej chwili, w okolicach 2% rynku światowego. Tym niemniej wzrost w ciągu ostatniego roku jest bodajże dwukrotny, czy to także, także winyl wraca i winyl już zostanie. Myślę, że nawet jeżeli nam CD spadnie, to gdzieś ono zostanie, bo ludzie będą mieli chcieć coś. A to, że coraz więcej muzyki jest dystrybuowane w formie elektronicznej, tego nie unikniemy. W skali globalnej przecięły się te dwie krzywe, to znaczy spadająca krzywa sprzedaży na fizycznych nośnikach i rosnąca krzywa sprzedaży elektronicznej. I to nie ma się czego bać, wiesz, no tak jak, chyba że tak jak nasi przodkowie będziemy się bać maszyn parowych, wiesz. To jest nieuchronny proces, no to nie unikniemy tego. Jest inna sprawa, to na ile sprzedaż właśnie w takich usługach streamingowych, głównie tam, gdzie nie ściągasz, a to jest moim zdaniem przyszłość, tam, gdzie nie ściągasz sobie tak naprawdę na stałe wszystkiego, ściągasz sobie tylko to, co chcesz mieć na zawsze. Natomiast ponieważ w streamingu masz wszystko, nie musisz tego wszystkiego mieć na komputerze. Po co? Prawda? Mhm. Więc myślę, że streaming będzie się jeszcze bardziej rozwijał. Problemem jest to, ile artyści na tym zarabiają. To znaczy kwoty wypłacane artystom za poszczególne odsłuchania, ściągnięcia też, ale zwłaszcza za odsłuchania, są mikroskopijne, bo to są tysięczne części groszy, tak? To są jakieś po prostu ułamki. I tą drogą zarabiają tylko ci nieliczni, którzy mają miliony ściągnięć. Natomiast, a tych jest wiadomo kilka procent. Natomiast 90 parę procent prawie na tym nie zarabia. I na ten temat jest dużo dyskusji, bo ten system, który jest w tej chwili, preferuje utrwalanie takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w tej chwili. W ogóle w skali globalnej zarabia niewielki margines ultrapopularnych artystów świadomych. Cała reszta daje radę lepiej lub gorzej, albo nie.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 884 FM.

0: faktycznie, artysta, który swoją muzyczną przygodę zaczynał w Polsce, która wyglądała zupełnie inaczej, jak mało kto potrafi spojrzeć z dystansem na rzeczy, które w czasie kilkudziesięciu ostatnich lat poszły nie tak. Czy show biznes, zdaniem Tomka Lipińskiego, poszedł w stronę, w którą spodziewał się, że pójdzie?
1: Nie, to nie poszło w tę stronę, w którą spodziewałem się, że pójdzie, i to nie poszło z jednego bardzo prostego powodu. Mianowicie, kiedy myśmy tutaj, patrząc z Polski na świat wcześniej, we wcześniejszych czasach, widzieli tamten rynek muzyczny, amerykański, brytyjski, czy nie wiem, francuski, włoski, to były rynki krajowe, to były rynki, oczywiście poza anglosaskimi, które miały bardziej międzynarodowy charakter, ale tak czy inaczej, to były rynki krajowe, to były rynki, na których było bardzo dużo wydawców, większych, mniejszych, drobnych, średnich, prywatnych, często rodzinnych, znaczy w sensie firm, tak? I marząc o tym, żeby kiedyś polski rynek muzyczny się ucywilizował, myśmy oczywiście myśleli o tym, co widzieliśmy na Zachodzie. Tak się stało, że kiedy w Polsce dokonywały się te przemiany ustrojowe, mam na myśli lata 90., w tym samym czasie dokonywała się globalizacja gospodarki, przyspieszona. I w tym czasie mieliśmy do czynienia z procesem, który polegał na tym, że duzi gracze, czyli działy muzyczne, fonograficzne wielkich ponadnarodowych korporacji, zaczęły połykać te wszystkie małe firmy. Ten proces doprowadził do tego, że dzisiaj mamy trzech wydawców wielkich, tak zwanych majorsów, którzy kontrolują, nie wiem, 80% całego rynku fonograficznego na świecie. I to się nałożyło na nasze przemiany, więc w momencie, w którym te firmy, czy w ogóle pewne mechanizmy, ludzie, firmy, know-how z Zachodu zaczęło przychodzić do Polski, działo to się w momencie, w którym cały rynek się zmieniał. I ten rynek, który przyszedł do Polski, już przyszedł jako rynek zglobalizowany, z zupełnie nowymi procesami, z zupełnie nowymi wyzwaniami, z potężnym wyzwaniem technologicznym, jakim jest internet, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego nie można było przewidzieć.

0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Tomek Lipiński, czyli baczny obserwator otaczającej nas rzeczywistości. Kiedyś porównał, a propos przemian, festiwal w Jarocinie do Berlina Zachodniego. No i to porównanie na tyle niezwykłe było, że aż postanowiłem zapytać, co autor miał na myśli.
1: Tak, podobne było to, że w samym środku rzeczywistości ciemnej i ponurej pojawia się coś, co jest odgrodzone od tej rzeczywistości, wyseparowane, odizolowane, a co staje się taką oazą wolności. Tak jak Berlin Zachodni był w samym środku DDR, taką otoczoną murem oazą, taka dziwna hybryda wolności i niewoli. Podobna sytuacja miała miejsce w Jarocinie w latach 80.
0: Tomek Lipiński, prócz bacznego obserwowania otaczającej nas rzeczywistości, czasami stawia też bardzo celne diagnozy. W pewnej rozmowie stwierdził, że jego zdaniem praprzyczyną wszelkich problemów w naszym kraju jest ekonomia.
1: Jest kilka, myślę, spraw fundamentalnych. Nie ubiegam się o fotel prezydencki, więc nie będę tutaj długich przemów na ten temat wygłaszał, ale na pewno rozwarstwienie ekonomiczne jako rezultat przemian ustrojowych w latach 90. i to jest coś, co do czego właściwie już nikt poważny nie ma wątpliwości. Choć oczywiście nie ulega też wątpliwości, że szliśmy drogą, którą nikt przed nami nie szedł i właściwie ją wytyczaliśmy jako kraj, przechodząc od realnego socjalizmu do czegoś w rodzaju kapitalizmu, tylko że jeszcze nie doszliśmy do tego kapitalizmu.
0: Tomek Lipiński, czyli artysta, który na muzycznej scenie jest już od kilkudziesięciu lat. Formalnie osiągnął już wiek emerytalny, dlatego i ten wątek kiedyś w naszej rozmowie musiał się pojawić.
1: Ponieważ dorastając w czasach PRL-u i nie mając ochoty się z tym PRL-em szczególnie miksować, też nigdy nie miałem takiej postawy, wiesz, roszczeniowej wobec państwa, że państwo ma mi coś dać. Mnie osobiście, choć oczywiście uważam, że państwo powinno dawać ludziom i że to jest rodzaj, wybierając polityków, zawieramy z nimi rodzaj kontraktu i oni mają dla nas pracować, oni mają nam robić dobrze, prawda? Więc mają tak robić, ale ze swojego osobistego punktu widzenia ja jednak tak zostałem nauczony i tak jakoś mi się to spodobało, żeby polegać na sobie samym. Ja przyzwyczaiłem się do planu zarabiania i pracowania przez całe życie, co zresztą tak czy inaczej mam ochotę robić, bo nie wyobrażam sobie takiego momentu, że przychodzi któryś tam rok życia, ja wyłączam przełącznik, mówię, dobra, to ja teraz już nie robię tego, co robiłem.
0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Zespół Tilt. Niektórzy fani do dzisiaj nie wiedzą, skąd wzięła się nazwa tego zespołu. Co ciekawe, sam Tomek Lipiński też nie do końca pamięta, kto tę nazwę wymyślił.
1: Myśmy w pierwszym okresie działalności Tiltu, czyli na przełomie 79 i 80 roku ubiegłego wieku, mieli właściwie angielskie teksty. Większość ich pisał Jacek Lenartowicz, Lutrem zwany. I on napisał taki tekst: Life after life, death after death, flippers at the hop, trying to catch my breath. Czyli życie po życiu, śmierć po śmierci, flipery w wyskoku próbują pochwycić mój oddech. Wiesz, dziwne teksty pisał Jacek. I kiedy myśleliśmy nad nazwą, to te flipery jakoś tak nam zasugerowały. Nie pamiętam zresztą, kto dokładnie tą nazwę wymyślił. Czy to był Jacek, czy ja, czy ktoś inny.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 884 FM.

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje, pora na wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, która na scenie jest od czasów niepamiętnych, mimo że kojarzona chyba najbardziej z Dmuchawców Latawców, a także Konika na biegunach, to jak się przekonacie, Urszula w zanadrzu ma mnóstwo niespodzianek. Na pewno porozmawiamy o tych kilku dekadach spędzonych na scenie, a także o amerykańskiej przygodzie Urszuli, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że w Ameryce, gdzie była przed laty, działo się dużo niezwykłych rzeczy. O tym wszystkim na pewno już za chwilę.

0: Moi drodzy, czas już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj jedna z najwspanialszych polskich wokalistek, czyli Urszula. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Jakże się cieszę, że tu jestem.
0: Ładnie zaczęliśmy,
1: prawda?
0: Ja pamiętam, bo spotykamy się po raz drugi w krótkim, że tak powiem, odstępie czasu. Kiedyś, jak szukałem informacji o tobie, natknąłem się na taką opowieść z lat 80. Jak to po jakimś koncercie imprezowaliście i Papa Dance został zamknięty na 48 godzin.
1: No tak było.
0: Tak było.
1: Tak, tak było wtedy. Tak zamykali. To był ten czas. 85. Szósty rok.
0: No właśnie, a propos imprezowania, to jesteśmy w takim wieku, że zaczyna obowiązywać moje ulubione przysłowie: im fajniej wieczorem, tym gorzej rano.
1: Tak jest, absolutnie. Tak jest. Tak.
0: Dzisiaj pewnie będziemy zanurzeni w muzyce z lat 80. No właśnie, czy moda na lata 80. wraca, twoim zdaniem?
1: Tak nie zupełnie 80. Na pewno dużo czerpiemy z lat 80. ciągle, z każdej dekady, myślę. To jest zawsze zmienione trochę i nie tak jak było. I dobrze, że nie tak jak było, bo przecież trochę się rozwijamy, cały czas idziemy do przodu. Ale czerpiemy z przeszłości na pewno.
0: Mhm. A propos mód wszelakich, ja nie tak dawno rozmawiałem z kilkoma polskimi artystami i chyba zapanowała jakaś taka nowa moda na pozbywanie się z domu telewizora. Kiedyś w latach 80. marzyliśmy o tym, żeby mieć telewizor, a teraz się go pozbywamy. Czy ty też się pozbyłaś telewizora?
1: Nie, mam telewizor.
0: Masz telewizor?
1: Mam. Nie mam już w łazience, kiedyś miałam. I teraz nie mam, rzeczywiście. To już jest postęp. W kuchni nie mam, a miałam.
0: Aha.
1: Ale w livingu jeszcze jest.
0: Czyli kąpciałaś i sobie oglądałaś
1: telewizor. Ja uwielbiam filmy w ogóle. Ja jestem takim kinomanem, też chodzić na filmy, do kina, oglądać filmy w ogóle. U mnie jest 30 w górę, czyli tam od cinema, czy tam od HBO do góry. Lubię. Nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć, jakby nie móc obejrzeć filmu na dużym ekranie, na przykład w domu.
0: A jeżeli chodzi o inne media, nie wiem, na przykład internet, czy ty lubisz sobie tak siąść wieczorem i tak sobie posurfować w nieznane?
1: Nie, raczej nie.
0: Nie?
1: Nie, interesuje mi do przepisów, na przykład jakiś gotuję coś, jadłonomia, coś skomplikowanego, wiesz, to tak. Mhm. Wiadomo, Facebook, gdzieś tam maile, które muszą być przeczytane, trzeba odpowiedzieć, ale nie, żeby gdzieś tam...
0: A zdarza ci się szukać artykułów na swój temat?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, już jakby wyrosłam z tego chyba, a poza tym chyba mało piszą.
0: Oj, tam piszą.
1: Nie trafiłam jakoś za bardzo ostatnio.
0: A jak miałaś ten okres, że zdarzało ci się szukać, to jaka była najdziwniejsza plotka, nieprawdziwa na twój temat, jaką udało ci się znaleźć? Było coś takiego?
1: Chyba nie. Znaczy, strasznie mnie rozśmieszały takie rzeczy typu: Urszula maluje płot swój u siebie. Nie, tam sprawdzam farbę, ja uwielbiam takie rzeczy, ale mnie to akurat zupełnie mi to nie stanowi, bo ja to lubię robić na przykład. Nie wymaluję całego płotu, który ma kilkadziesiąt metrów, wiadomo, jest rzeczą, ale gdzieś tam tego rodzaju właśnie przyłapane gdzieś tam właśnie i historie to bawią mnie bardziej niż męczą.
0: Ale gdzieś przeczytałem, że część osób, które pojawiają się na twoich koncertach, a znają twój repertuar z radia, no przede wszystkim, nie wiem, dmuchawce, latawce, są kompletnie zaskoczeni, jak słyszą na przykład, no nie wiem, Millennium albo Lewiatana. Po prostu oczy im się otwierają,
1: tak,
0: zwłaszcza jeżeli chodzi o młode pokolenie. Mm-hmm,
1: tak było. Graliśmy trasę 20-lecia płyty Biała Droga i graliśmy w klubach. I tam rzeczywiście, no wiadomo, przychodzą młodsi słuchacze. Mm-hmm. I rzeczywiście mieli takie miny zaskoczone bardzo poważnie. Jak wchodziliśmy z Millennium czy z Lewiatanem, to bardzo zadziwione, ale w taki dobry, pozytywny sposób. Mhm. Bo rzeczywiście kojarzą z najmocniejszych rzeczy z tamtych czasów, to jest Konik dla nich, bo to leci gdzieś tam w radiu, słyszą i znają. Natomiast ani Lewiatana czy Millennium nie słyszeli. Mhm. Wielu z nich oczywiście. Albo, no wiesz, 10 lat dla człowieka młodego to jest po prostu kawał szmat czasu. No.
0: Czy są jakieś rzeczy, które chciałabyś zrobić inaczej?
1: Nie wiem, czy bym dała radę. Może zagrać coś w jakimś filmie, może inaczej. Mhm. To chociaż nie, już zaczynam akceptować to, co robiłam. W sensie, jak grałam, czy jak śpiewałam, jak wyglądałam, te teledyski i tak dalej. Już jest akceptacja. Już
0: które
1: jest...
0: nie miały scenariusza. Kiedyś o tym tam rozmawialiśmy.
1: Tak, że wchodzisz i mówię, proszę bardzo, wpuszczają piosenkę i musisz, nie wiem, no śpiewać po prostu. Ale już jest, mam taką zgodę na te wszystkie rzeczy, które były po 80.
0: Czyli pogodziłaś się?
1: Tak, pogodziłam się, akceptuję tą dziewczynkę, która tam jest i tą obecną. Nie, spoko. Chyba jest okej.
0: Okay. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o twojej, że tak powiem, amerykańskiej karierze.
1: Odsłonie.
0: Czy ty się zastanawiałaś, co by było, gdybyś na przykład nie wróciła do Polski?
1: Nie, bo raczej nie było takiej szansy, nie było takiego myślenia w ogóle, żeby nie wrócić. Nie nadaje się na człowieka, który daleko jest poza domem. Mm-hmm. Od rodziny, w oderwaniu, od korzeni, czy od mamy, taty, o takie historie wtedy mm-hmm. i teraz mają znaczenie dla mnie. Ciężko by mi było, za ciężko. Mhm. Pojechaliśmy z świadomością, że jedziemy na jakiś czas, bo tu było ciężko dla nas, nie było pracy, więc wyjechaliśmy, żeby grać gdzie indziej. Ale jak tylko była szansa, okazało się, że możemy wrócić, bo zaczyna się jakby godnie ten zawód prezentować w Polsce, bardziej finansowo. Mhm. No to rzeczywiście od razu, bo wiesz, spakowaliśmy się i wracaliśmy.
0: A propos rzeczy, które można znaleźć o tobie w internecie, pogrzebałem, poszperałem, no i znalazłem taką informację, może to potwierdzenie, jako u źródła.

0: leśnych dróżkach. No i cóż, no taka pamiątka.
1: Skoro już o motoryzacji rozmawiamy, idealny samochód to dla mnie? Jakie cechy powinien mieć?
0: Który nie wymaga napraw, w sensie, który nie sprawia żadnych technicznych problemów. Może nie ma, no ale to taki jest idealny.
2: Urszula dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o jednym z najsłynniejszych złotych przebojów Urszuli. No oczywiście o dmuchawcach.
3: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 884 FM.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Fantastyczny gość Urszula, która jest na scenie od czasów niepamiętnych, chciałoby się powiedzieć. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym twoim Złotym Przeboju, czyli o Dmuchawcach Latawcach. Właściwie to o teledysku porozmawiamy, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że Piękna Łąka w tym teledysku to tak naprawdę jest lotnisko. Słuchaj, poważnie, lądowały tam samoloty?
1: Tak, w Radawcu.

0: nie wiem, czy, a nie, były malutkie. Mhm. Malutkie. To wojskowe jest lotnisko. Mhm. Mhm. Nawet tam gdzieś mam jakieś zdjęcie z planu dmuchawców w jakimś takim kukurydzniku. Ale to rzeczywiście była łąka, takie miejsce do lądowania, lądowisko.
1: A sama piosenka była nagrywana, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, w zimie.
0: Tak, w Warszawie na Długiej. I nie wiem właśnie, czy opowiadałam już o tym. Na pewno już opowiadałam o tym wcześniej, że nagrywałam tę piosenkę rzeczywiście w chłodnym studio, gdzie trzeba było sobie wyobrazić, że jestem na łące. I
1: śpiewamy, śpiewam. Obudzimy się w tuleni.
0: W tuleni, tak. A no jeszcze z nogą na krześle rzeczywiście, bo miałam skręconą w kostce nogą, więc to takie było i ten, kojarzę Romka za szybą, tylko miał właśnie taki uśmiech, gorąco uśmiech i ty tak się cieszysz tym, jest dość, no. Mhm. No to, ale...
1: A dzieci w tym teledysku? Wszystkie dzieci nasze są, a ty skąd?
0: Dzieci i kamerzysty, ale nie wiem, czy dwóch kamerzystów właśnie, czy jednego kamerzysty, dwójka, dwie dziewczynki. Stały tak właśnie tak z boku, takie w tych sukieneczkach, mama mówi, chodźcie tu na kocyk, posiedzimy, będziemy razem. No i w ogóle się wpisały ładnie. To, że ktoś się spaliły z jednej strony, bo słoneczko grzało mocno i takie były mocno opalone, to tusiu, tak się opaliłam.
1: No i tak oto kolejna historia sprzed lat ujrzała światło dzienne w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, czy ty pamiętasz, czego słuchałaś, będąc małą dziewczynką?
0: Małą. Na pewno dużo muzyki słuchałam, a najwięcej, jak byłam na wakacjach. Bo to tak zazwyczaj wtedy człowiek ma czas i od rana do wieczora jest na przykład nad jeziorkiem, tym moim podlubelskim, ulubionym, gdzie zawsze spędzałam wakacje, jak byłam mała. I tam, no cóż, było lato z radiem. Nie było raczej wyboru specjalnie. I to jedyna dobra strona, że wszyscy słuchali tego samego. Nie było jakiejś tam zawieruchy nad jeziorem, że jeden słucha tego, drugi tego, komuś przeszkadza. Wszyscy słuchali lato z radiem. I najczęściej, no to była na pewno ABBA.
1: ABBA jednak.
0: No i nasi polscy wykonawcy.
1: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje, w programie Cała Muzyka. Słuchaj, a gdybyśmy tak hipotetycznie, gdybyś była zmuszona mieszkać w innym kraju, jaki kraj byś wybrała?
0: Chyba bliżej niż Stany jednak. Mhm. Bo to zawsze był ten problem, że nie wsiądziesz do samochodu i nie przyjedziesz, tylko no trzeba jednak jechać. Mhm. Może Anglia. Mhm.
1: Spodziewałem się odpowiedzi Nowa Zelandia, bo najczęściej pada.
0: Nowa Zelandia? Daleko.
1: Daleko.
0: Troszkę, no ale pięknie, na pewno najpiękniej.
1: Mhm. Słuchaj, ostatnio sprzedawałem swój leciwy samochód z 1999 roku i znalazłem blankiet ubezpieczenia właśnie z zeszłego wieku. I to mnie po prostu przeraziło. Ty miałaś takie myśli, że któregoś dnia się obudziłaś i pomyślałaś sobie, o matko, kiedy to minęło?
0: Tak, kiedyś znalazłam legitymację uprawniającą mnie do wykonywania zawodu. Aha. Wydaną przez ministerstwo. I to był ten czas właśnie, który mnie tu zniechęcił i tu, dlatego też między innymi stąd wyjechałam na chwilę. Ale to były te egzaminy ministerialne, to gdzie każdy artysta musiał, oczywiście jeśli miałeś maturę, bo jeżeli nie miałeś matury, to w ogóle nie mogłeś podchodzić do tego egzaminu. Hołdys powiedział, no nie podejdę, bo przecież ja bez matury jestem. No więc jak ktoś miał maturę, mógł startować, stanąć na scenie, odpowiedzieć na ileś tam pytań, komisja skryta w takim cieniu na widowni.
1: Czyli to wyglądało dokładnie tak samo jak u Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiadała, że po prostu to było straszliwe przeżycie.
0: To było straszliwe przeżycie. Dla mnie tym bardziej, bo byłam chyba w 9 miesiącu ciąży i stałam na tej scenie, bo sobie mówiłam, nie wiem, co ja to robię w ogóle, do widzenia. Nawet gdybym miała nie śpiewać więcej. Przecież wiecie, generalnie jak śpiewam, będą chcieli ludzie przychodzić na moje koncerty, to będą przychodzić. Mhm. Czy ja mam weryfikację, czy nie mam, czy... To było straszne, rzeczywiście taka... Koniec bata tej komuny. Tak już końcówka bicza.
1: Powiedz mi, lubisz eksperymenty?
0: Zależy.
1: Zależy. Niegroźne.
0: Tak.
1: Okej, co innego mogłabyś robić, albo inaczej, co chciałabyś robić w życiu, gdyby nie muzyka?
0: Miałam takie pomysły, że będę archeologiem na początku. Potem chciałam być bibliotekarką, jak już się nauczyłam czytać i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Po lekturze Dzieci z Bullerbyn po prostu chodziłam do biblioteki jak zwariowana i chciałam tam zamieszkać. Kiedyś mówiłam, że będę chyba panią bibliotekarką.
1: Doczytałaś do końca Dzieci z Bullerbyn?
0: Tak, ile razy. Potem już tak w dorosłym życiu niemalże już miałam być nauczycielką muzyki, bo studiowałam na UMCS-ie.
1: Ja gdzieś znalazłem wywiad z tobą, w którym przyznałaś, że nie myślałaś poważnie o śpiewaniu, nawet czułaś lekką niechęć do śpiewu. To były czasy...
0: A niechęć występowała u mnie po Opolu, pamiętam, w 78 roku, kiedy troszkę jakoś tak nabrałam takiej niechęci, może przez to, że w ostatniej chwili zmieniono mi piosenkę.
1: Z Rozdzielnika dostałam.
0: Z Rozdzielnika dostałam jakąś taką poważną, nie nauczyłam się jej do końca, była dla mnie za poważna. Nie wiem, wydawało mi się, że to nie jest moja droga tak do końca, że nie potrafię się przepychać łokciami, że nie dostanę tej najlepszej szansy, bo nie umiem walczyć o nią po prostu.
1: No, na szczęście historia potoczyła się tak, a nie inaczej. Urszula dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka i jeszcze oczywiście się nie rozstajemy.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 88.4 FM.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Plastikowe koraliki na futrynie, szklana kura lub półkotapcza. Już jutro będziemy wspominać domy i mieszkania z lat 80. i 90.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, jak zwykle pełen gości. Dzisiaj Urszula. Rozmawialiśmy przed momentem o niechęci do śpiewania, która pojawiła się przed laty. Urszula nie wiązała swojej przeszłości właśnie z tym zawodem. Słuchaj, czyli co, możemy chyba zaryzykować stwierdzenie, że gdybyś na przykład nie spotkała panów z budki suflera, to teraz robiłabyś coś zupełnie innego?
1: Ja myślę, że mogłoby tak być, że po prostu uczę dzieci do tej pory muzyki na przykład, chociaż chyba nie wydaje mi się to możliwe, ale faktem jest, że to dzięki temu, że Budka Suflera nagra ze mną pierwsze piosenki, to w ogóle zaczęłam poważnie myśleć o śpiewaniu.
0: Dzisiaj trochę eksperymentujemy z moim gościem, Urszula dzisiaj w programie Cała Muzyka. Powiedz mi, czy gdybyś zaczynała teraz, skorzystałabyś raczej z programu typu Idol, czy publikowałabyś na przykład na YouTubie swoje piosenki?
1: Prędzej chyba na YouTubie, bo to robi się samemu gdzieś w domu w zaciszu, a Idol to jest nie dla mnie. Ja w ogóle nie nadaję się do takich występów typu festiwal, gdzie mam wyjść na jedną piosenkę, pokazać 100% co potrafię i zejść. Zawsze coś spalę.
0: Czyli długo się rozgrzewasz, innymi słowy.
1: Długo się rozgrzewam, jestem bardzo emocjonalna i nieśmiała, przy okazji to zostało mi jednak do tej pory.
0: Powiedz mi, czy są jakieś miasta, w których lubisz bardziej się pojawiać niż w innych? Jakieś ukochane miejsca?
1: Lubię Wielkopolskę. Tam mam bardzo wielu fanów w ogóle, bardzo fajnych. Tam jest zawsze bardzo dobre jedzenie i bardzo dobry klimat, jeśli chodzi o koncerty. Bardzo fajnie się gra też na południu. No nie wiem, czy są takie miejsca, które lubię mniej, ale chyba ten Poznań i okolice najbardziej.
0: Urszula, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy przed momentem o Idolu. Porozmawiajmy o idolach przez tych kilka dekad, a może nawet nieco więcej. Kto cię muzycznie fascynował?
1: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera. Chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale o T-Rex właśnie, tego typu historie. A potem oczywiście to zielone jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
0: Czyli jednak na ostro.
1: Tak. Nie, zdecydowanie. I męsko.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wspaniały gość Urszula. Spotykamy się przy okazji 35-lecia. Powiedz mi, bo jedna rzecz nie daje mi spokoju. Jak to było z twoim pseudonimem artystycznym? Bo ja znalazłem taką historię, że ktoś po prostu zapomniał dopisać. I tak
1: ja myślę, że tak chyba było. Nie bardzo pamiętam do końca tę sesję, bo nie byłam tak przejęta. Marek Dutkiewicz twierdzi, że to po zażyciu jakiejś ilości alkoholu w swojej książce to powiedział. Być może gdzieś tam na rozluźnienie tak było, ale nie tak. Taka historia jest i myślę, że jest bardzo prawdopodobna. Ja ją przyjęłam jako pewnik, bo rzeczywiście nazwisko nie jest zbyt proste, Kasprzak. I mało, może ktoś nie wiedział, kto podpisywał tę taśmę z nagraniem zupełnie nowego, jakiejś nowej dziewczyny. Była Urszula i Jurek twierdzi, że to on wymyślił coś takiego, niech zostanie Jurek Janiszewski.
0: I tak zostało.
1: I tak zostało, dokładnie. Fajnie, w sumie ojciec był zły, ale co zrobić?
0: Słuchaj, pogadajmy o twoim pobycie w Stanach, bo ja znalazłem gdzieś informację, że artystka, która w Polsce była znana najbardziej z dmuchawców, za oceanem dawała czadu w klubach, a to Hendrix, a to Led Zeppelin, mówię o coverach właśnie granych w tych klubach. Jak to było?
1: Znaczy już próbowałam krzyczeć, wiesz, tak w cudzysłowie już tak powiem, czyli przeginałam po prostu na płycie czwarty raz. To była płyta pisana wspólnie przez Stasia i Romka. Romka bardzo delikatne rzeczy typu Raz, czy to miłość, to co czuję, bardzo piękne rzeczy. Natomiast my po drugiej stronie postanowiliśmy pokazać, że nie tylko te spokojne rzeczy mnie kręcą, ale też te takie bardziej mocne. A już jak wyjechaliśmy do Stanów, to no cóż, miałam wolną rękę. Tam nikt nie wiedział, czy ja rzeczywiście mam to piętno dmuchawcowe, czy w ogóle jak śpiewam, wychodziłam i śpiewam co chcę. I to był ten moment, kiedy też Staszek mnie nakłonił do tego. Mówi, słuchaj, kurde, spróbuj. Wszystko możesz. spróbuj po prostu, improwizuj, śpiewaj to, co chcesz i tak dalej. Była Jan Jett, była Lita Ford, tego typu rzeczy.
0: Potem nastąpił powrót do kraju, no i pojawiła się najsłynniejsza chyba płyta, czyli Biała Droga. Słyszałem, że ona powstawała w bólach głównie finansowych.
1: No też powstawała i w Stanach troszkę. I po powrocie, bo wróciliśmy ze Stanów do tego samego wynajmowanego mieszkanka na Niemcewicza, 37 metrów w bloku na 10 piętrze, gdzie jak Stasiek pukał nogą jakiś rytm, to mu pani z dołu szczotką, tam w ogóle ciszę i tak dalej, to też były bóle, żeby dokończyć tę płytę, w sensie tak nawet twórczo, natomiast później dzięki naszemu sponsorowi, który postanowił jakby pomóc nam w powrocie do Polski, mieliśmy szansę długo próbować tę płytę w sali prób. Mieliśmy fajną taką salę prób przy Iveco. Tam próbowaliśmy bardzo długo. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do nagrania Białej Drogi. No, ale jak już doszło do samego nagrania, to rzeczywiście okazało się, że w połowie jeszcze zabrakło nam kasy, sponsor się wycofał albo wymiękł, już nie pamiętam. No i dzięki reklamie Mleka Białego, pamiętam, udało nam się zapłacić za resztę tych sesji i dokończyć płytę. No to co nie było oczywiście końcem problemu, bo potem nikt jej nie chciał wydać, znaczy bali się, myślę, że ta Urszula z Dmuchawców i teraz ta, to się może nie sprzedać. Firmy były bardzo młode jeszcze wtedy, może nie chciały ryzykować, nie wiem. No i na szczęście był Marek Kościkiewicz, który powiedział: dobra, ja wydam tę płytę, już zapomnijcie o niej, już nagrywajcie następną, a to się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. No.
0: Kawał muzycznej historii. No, w końcu Urszula jest kilka dekad na scenie. Urszula, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 88.4 FM.

0: program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Urszula w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, ja spotkałem się z opiniami, że jeden z twoich najbardziej popularnych kawałków, czyli Konik na biegunach, zdaniem niektórych nie pasował do płyty.
1: Bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy. Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili, no sarumbista jest tylko ten Konik. A Staszek wtedy mówił, no chcielibyście mieć takiego Konika na płycie. Ja rzeczywiście, to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki. Czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale bez Konika koncert raczej się nie obywa teraz.
0: No właśnie, a propos koncertów, powiedz mi, jak stoisz na scenie i patrzysz na młodą publiczność, publiczność, która ma czasami mniej lat niż twoja płyta i śpiewa z pamięci razem z tobą, to co czujesz wtedy?
1: No na pewno wielka to jest satysfakcja. Pamiętam w 2016 właśnie graliśmy 20-lecie płyty Biała Droga. Postanowiliśmy zrobić te koncerty właśnie w klubach. Mhm. I oczywiście dużo młodzieży, która z otwartą buzią słuchała w ogóle, wiesz, jak my gramy i te soluwy i te i Lewiaton, Millennium, wszystko jechaliśmy po prostu tak, jak jest na płycie, w tej samej nawet kolejności, to byli zadziwieni. Niektórych rzeczy naprawdę nie znali, no bo wiadomo, że to, co w radio jest, to nie jest często współmierne z tym, co jest na płycie. Jest granych, nie wiem, Ja Płaczę, Niebo dla Ciebie, Konik, właśnie tego typu rzeczy. Natomiast tych mocniejszych wielu z nich nie znało. To zadziwienie bardziej mnie chyba nawet satysfakcjonowało niż to, że są ludzie, którzy znają, no bo są fani, którzy jeżdżą za nami cały czas, prawda, oni znają piosenki na pamięć, ale ich jest mniej niż tych, których zadziwiliśmy wtedy tym graniem i to mi się bardzo podobało.
0: Dzisiaj Urszula w Radiu Złote Przeboje. Przechodzimy do mojej ulubionej strefy trudnych pytań. Urszula, najbardziej lubię w sobie?
1: Otwartość.
0: Ciekawe, czy teraz będzie łatwiej, czy trudniej. Nie lubię w sobie.
1: Zaciętość.
0: I tylko te dwie rzeczy, jak rozumiem?
1: No nie wiem, chcę, żebym pogrzebała dalej jeszcze, tak? W psychę gdzieś tam. Przeświadczenie, że mam rację.
0: Za to się lubię, czy nie
1: za
0: lubię?
1: Za to się nie lubię. Nie lubię, ale mam coraz mniej takich momentów. Im jestem starsza, tym większa tolerancja i właściwie nie lubię radzić, nie lubię mówić, co jest, jak powinno być w ogóle.
0: Wspominaliśmy o początkach kariery. Powiedz mi, lubisz od czasu do czasu pooglądać swoje teledyski sprzed lat?
1: Już tak. Wcześniej było źle. Kilka lat później, czy nawet tak do 20 nawet powiedziałabym, jeszcze 10 czy 15 lat temu, lekka żena. A teraz patrzę na tą Ulę trochę z innym dystansem, taką dziewczynkę, która gdzieś tam przeszła swoją drogę i rozumiem ją i lubię.
0: Ja znalazłem taką historię sprzed lat też, w czasie, kiedy robiliście z Budką karierę w Niemczech. Były problemy z językiem. Krzysztof Cukowski podobno spisał fonetycznie sobie taką ściągę, postawił ją na fortepianie i ktoś mu ten fortepian chciał zabrać.
1: Tak, on się z nim mocował, z nimi bardzo się... Nie, czy po niemiecku chyba nie, ale wiem, że tam było dość poważna zawierucha z tym fortepianem. Szarpali się w tą i w tą stronę, żeby go jednak zostawić i został.
0: Żeby było śmiesznie, Krzysztof Cukowski nie umie na fortepianie grać.
1: Chyba nie. Nigdy go nie widziałam, ale też nie wiem, chyba przyzwyczaiłam się do tego też, że można nie uczyć się tekstów na pamięć, czyli tego lekkiego lenistwa, który jest w Krzysztofie i we mnie też występuje często. Jak mam zaśpiewać coś raz albo dwa razy, to raczej niechętnie uczę się tego na pamięć.
0: Dzisiaj Urszula w programie Cała Muzyka. Powiedz mi, bo wychowywałaś się w Lublinie. Czy był żużel?
1: Oczywiście. Mój ojciec chodził zawsze na żużel, co tydzień. Mama zawsze chciała mu w niedzielę chyba to było. Mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie pod opiekę. On mówił, Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. A tam dziewczynki nie bardzo. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. jak zwykle zgubił czapkę, bo on zawsze wyrzucał, gdzieś tam zdejmował czapkę i wyrzucał do góry w emocjach. Jakieś tam no, emocjonalne słowa, określenia i tak dalej też były. Ale to było fajne przeżycie.
0: Sprawdzałem długą listę nagród, jakie zdobyłaś, i wśród tych nagród znalazłem Złoty Samowar. To był festiwal piosenki radzieckiej
1: w 77.
0: Powiedz mi, czy ty masz ten samowar jeszcze gdzieś w domu?
1: Jest, Boże, nie jest, chyba jest. Bo zawsze stał u mamy w Lublinie na strychu. Ja miałam tylko plakietkę. To oczywiście był umowny Złoty Samowar, był z jakiegoś, nie wiem, srebrnego czegoś, z blachy czy... No i coś mam ci powiedzieć więcej. Oprócz tego, że był kością niezgody totalną w rodzinie. Mój dziadek obraził się na mnie na rok prawie. Zanim mu wytłumaczyłam, że no co, dziadzie, to jest jedyne takie miejsce akurat teraz, gdzie się może amator gdzieś pokazać, nie? Że to nie ma znaczenia. Ale jakoś zapomniał o tym. Wybaczył mi.
0: Kilka dekad na scenie, no moglibyśmy rozmawiać godzinami z Urszulą, moim dzisiejszym gościem programu Cała Muzyka. Słuchaj, pięknie, dziękuję ci za wizytę.
1: Ja dziękuję ślicznie, to była wielka przyjemność. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 88.4 FM.

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje.
0: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14:30.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku.